0: w związku z Dniem Rusinów Rumunii, czy z, ostatnia, która mi przychodzi do głowy, to była uroczystość z okazji kodyfikacji rusińskiego języka na Węgrzech, to tamte imprezy mają całkiem inną rangę niż u nas. One są już na tej wręcz ogólnopaństwowej, mają wręcz ogólnopaństwową rangę. Przyjeżdża policja. Policja pewnie też, ale telewizja, te imprezy są transmitowane. Ich lokalizacja w najważniejszych miejscach, budynkach w danym państwie już zupełnie inaczej pozycjonuje daną społeczność, w tym przypadku naszą rusińską. I udział innych ważnych według rangi życia społecznego osób jest dużo większy. My, jak przyjedzie starosta, to już jest święto. Jak przyjedzie burmistrz, to też, tylko zaklaskać. To jest zupełnie inny wymiar obecności w życiu politycznym i następstw tego.
1: Jeszcze może państwo by chcieli coś dodać? To dziękuję Państwu za tą część dyskusyjną, a teraz chciałbym zapytać, czy może mają Państwo jakieś pytania publicznością? No najpierw...
2: Dziękuję. Damian Trochanowski, LMFM, pewnie się znamy. A ja bym chciał każdego z Państwa dzisiaj występujących zapytać, bo taką łemkowską, z samym jestem łemkiem, wiem, jak to lekko nam jest narzekać. Czy mają Państwo coś pozytywnego dzisiaj do powiedzenia?
3: Tak, ja właśnie bardzo pozytywnie chciałabym powiedzieć. Pozytywne dla mnie jest to, co już tutaj widzę. Mamy młodych ludzi, dla mnie to są młodzi ludzie. Tak jak Michał dochodzi do łemkowskości, jeszcze nie jest pewien, czy może być łemkiem, więc od razu dam mu 200% kredytu zaufania, że absolutnie jest dla mnie łemkiem. Nie ma, skoro chce nim być, stara się i lepszej tutaj w ogóle nie widzę no nie ma o czym dyskutować, no po prostu. Będę ciągle mówić do pana po łemkowsku. W końcu się pan przełamie. Established language będzie łemkowski dla nas. Druga pozytywna sprawa a propos języka. Wszystko to, co państwo powiedzieliście, jest absolutnie prawdą. Brakuje systemowych rozwiązań, ale z drugiej strony jako człowiek urodzony jeszcze przed jakiś czas, przed tym jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, muszę powiedzieć, że przecież z Jerzym pamiętamy czasy, kiedy w ogóle nie było mowy nawet o szkolnictwie łemkowskim, o podręcznikach łemkowskich, o radiu łemkowskim. To wszystko mamy. Dla mnie to już jest bardzo ważne. Tak? Bardzo ważne dla mnie jest również to, że w podręczniku w szkole podstawowej mój syn w pierwszej klasie akurat w podręczniku o mniejszościach narodowych i etnicznych jest napisane, nie wiem jak, czy wszyscy nauczyciele przerabiają te lekcje, ale było o Łemkach, o Romach i innych i mój syn w pierwszej klasie zrobił właśnie prezentację na temat muzeum swojego dziadka Pawła Stefanowskiego w Bielance o dwujęzycznych napisach w Bielance i właśnie też spotkał się z tym, a co, ty nie jesteś Polakiem? No nie jestem Polakiem. No, to nie wiedzieli, że nie można, że są tacy jak nie, ale to było fajne. Bardzo im się to podobało, że nie jest Polakiem. Doczekałam się tych czasów, co jest dla mnie pozytywne, ponieważ do mnie, podobnie jak dla mnie, nie bili, ale do mnie rzucali kamieniami. Tak? Ty Rusinie, mój brat się bił, i więc to już jest bardzo ważne. Oczywiście nie czarujmy się, gdyby nie Unia Europejska, państwo polskie nie wprowadziłoby tych przepisów i nie zmodyfikowałoby tych przepisów o mniejszościach narodowych i etnicznych i tak dalej, dwujęzycznych napisach i ciągle są obstrukcje, więc właśnie ten smutny nastrój tych naszych doświadczeń absolutnie tutaj jest uzasadniony, ale właśnie skoro pan pytał te pozytywy, jeszcze być może wywrotowa jedna moja wypowiedź, ale ponieważ już mam bliżej do drugiej strony niż dalej, to jednak żywię nadzieję, że będziemy trwać. Nawet jak utracimy język, chcę dać przykład, albo będzie bardzo trudno, to wszystko, o czym Państwo mówicie. Język teraz w kontekście innych doświadczeń, innych narodów, to nie jest, okazuje się, warunek sine qua non. Nie chciałabym, żebyśmy utracili język, ale zobaczmy na Irlandię, no bo tutaj to jest pierwszy tak. Przecież ile ludzi w Irlandii zna swój język, czyli gaelicki? Tylko garstka, tak? Albo filolodzy, którzy ją odradzają. Zamierzeniem Ligi Gaelickiej założonej przez Douglasa Hyde'a w 1893 roku, czyli jeszcze przed uzyskaniem przez Irlandię niepodległości, właśnie było to, żeby zacząć odradzać język, szkolnictwo i tak dalej. I później w 1921 roku, kiedy Irlandia zdobyła niepodległość, bardzo wiele rząd działał w tym kierunku, żeby wprowadzał na siłę naukę, znaczy na siłę, wprowadził do szkoły naukę języka gaelickiego, do urzędów i tak dalej, co jest zupełnie zrozumiałe. Też bym chciała, żeby w urzędach były u nas i wszyscy mówili po łemkowsku w tych regionach, co nam się należy, tak jak te dwujęzyczne napisy i język urzędowy. Ale ten projekt rządu nie wypalił.
1: Około 4% Irlandczyków mówi po galicku. No, Waliczyków jeszcze mniej.
3: No tak, więc jednym słowem właśnie o to chodzi. Więc to jest, Yeats wyjechał, Beckett wyjechał, bo jakby ta opresja rządu też w kierunku tego jakby wprowadzania, artyści wyjechali oczywiście, i że z jednej strony to jest zrozumiałe, że w warunkach braku zakorzenienia czy braku pomocy ze strony państwa, żeby mniejszości narodowe czy etniczne mogły się rozwijać, to tego nam bardzo brakuje, ale z drugiej strony odwrotność również okazuje się, że nie przynosi świetnych rezultatów, a jak Państwo wiecie, Irlandczycy cały czas istnieją i nawet nie tyle, że istnieją, ale przecież znowu jakiś konflikt na granicy odbywa. Nie tylko Irlandczycy, mamy drugą sytuację, Ukraińcy mówiący po rosyjsku. Podobna sprawa, tak? Wcześniej to było, no było jeszcze, można było dyskutować, tak, że mógł się nauczyć. Teraz już wiadomo, że są Ukraińcy, niektórzy się uczą, pewnie większość się uczy, ale są Ukraińcy, którzy są rosyjskojęzyczni, którzy czują się Ukraińcami. I były reakcje odrzucania Ukraińców prawdziwych, że jak nie mówisz po ukraińsku, to znaczy, że nie jesteś Ukraińcem. Więc jednym słowem znowu musimy to trochę
1: zniuansować.
3: Tak. Więc to jest ten. To ja mam nadzieję, właśnie jako ten starsze pokolenie, że nawet jak tego się trzymam, że nie znikniemy, że nawet mój syn mówi, może mam nadzieję, jego dzieci będą mówić po łemkowsku, ale że nawet gdyby nam się to nie udało, że jeśli zostanie nas tak mało, te 4%, ale ta świadomość gdzieś będzie tak głęboko, bo może wcale tak nie będzie, no to jest taki pozytywne echo, żebyśmy wiedzieli, że są też takie narody, które nawet bez języka czują się dumnymi o
1: Irlandczycy. Mają własną bardzo żywą kulturę.
3: Exactly, tak.
0: Ale mają też swoje terytorium.
1: No i mają zespół YouTube, ale to akurat no, ale chyba nie jest pozytyw. Poczekajcie,
3: ale posłuchajcie, o właśnie, nam potrzebny jest zespół YouTube. No tak, ale znowu, to miała być odpowiedź, jakiś optymizmem, żeby powiało, bo naprawdę, my musimy też trochę optymizmu. Więc na przykład dotrzeć do Igora Herbuta, tak, z zespołem Lemon, który przecież mówi o swoich łemkowskich korzeniach, żeby on, no jednym słowem to jest to YouTube, to łemkowskie YouTube. Damy
4: radę.
3: Ale Misie
4: Furtak, Misia dzisiaj jest z nami. Misia, patrzymy w twoim kierunku, moja droga.
3: Damy radę, no właśnie. Bądźmy dobrej myśli.
4: Proszę Państwa, ja może powiem coś, do przeszłości wrócę, dlatego że przygotowując się tutaj do tej wystawy, oglądałem archiwa z Telewizji Polskiej i tam pan Jarosław Trochanowski w jednym z nagrań, twórca zespołu pieśni Tańca Łemkowyna, powiedział takie zdanie, że gdy patrzy na tych zebranych Łemków po deportacji w ramach akcji Wisła i gdy wraca z prób pociągiem, to patrzy w okno. I z jednej strony czuje ogromną radość, że ci Łemkowie znowu są razem, znowu są zebrani, ale z drugiej strony czuje ogromny lęk, czy znowu kiedyś ktoś nie przyjdzie i znowu tych Łemków nie rozdzieli. No i moi drodzy, wiele lat później największe sale koncertowe wypełniają się ludźmi. Na Łemkowską operę Hołos bilety sprzedają się w parę minut. W Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu na widowni jest nasza noblistka Olga Tokarczuk. I tam tego samego wieczora pan Jerzy Starzyński stoi na scenie i mówi: nas Łemków miało nie być, ale jesteśmy. I to jest myślę, też patrząc na to, co się dzieje wokół tej wystawy, że ja naprawdę, proszę Państwa, myślałem, że na tę wystawę przyjdzie garstka ludzi. Nie wiem, czy mogę już podawać liczby, chyba jeszcze nie mogę, bo chyba jeszcze nie znamy, chyba jeszcze nie wiemy, ale proszę Państwa, naprawdę ta frekwencja jest olbrzymia i dla mnie to jest tak niesamowicie budujące, że w polskich mediach, do których notabene nie było dostępu, typu Gazeta Wyborcza, Polityka, Polski Wok, El Polska, i mogę tak wymieniać w nieskończoność, pojawiają się Rusini Karpaccy. To dla mnie jest szczególnie budujące, jest ważne, jest bardzo potrzebne i patrzę na to z taką wielką nieśmiałością, na to wszystko, co się dzieje, dlatego że, proszę Państwa, naprawdę w 2024 roku straciliśmy trzech wielkich łemkowskich malarzy, artystów. Mykołaja Fedaka z Mołdawii, Władysława Rywaka z Legnicy i Bogdana Kareła z Łosia. Natomiast 2025 rok, 2026 dały nam ważne wydarzenia, bo dały nam łemkowską operę Hołos, dały nam tę wystawę, po słowackiej stronie film Potopa, na który tłumy zaczęły chodzić, tutaj też Łemkowie z polskiej strony jeździli, oglądali. Mamy również, patrzę w kierunku słowackim, Studium Carpatorutenorum, które co roku uczy języka, historii. Słyszałem ostatnio, że w Chorwacji, w miejscowości Osijek, mają powstać studia rusinistyczne. Te studia rusinistyczne również są na Uniwersytecie w Nowym Sadzie, w Preszowie w Słowacji. Więc patrzę na to z taką wielką dumą, że mamy to i też z drugiej strony z taką wielką odpowiedzialnością, że to nie jest tak jak wolność dane raz na zawsze. Tylko tak jak o wolność musimy dbać każdego dnia, musimy o niej myśleć. Tak tutaj również to wymaga ciągłej pracy. Natomiast patrzę na tych młodych ludzi, którzy przychodzą tutaj na wystawę i opowiadają. W tamtym miesiącu dostałem na Instagramie wiadomość od młodej dziewczyny z Wrocławia, to pewnie pan Jerzy będzie kojarzył, Julia Rewak, która pisze mi: cześć Michał, byłam na wystawie i zobaczyłam na fotografii Antoniego Krocha moją mamę. To była pierwsza miss Łemkowyny i ja nie wiedziałam, że taka fotografia w ogóle jest. Profesor Stefanowska przychodzi na wystawę i mówi: tu jestem ja i mój nianio, Paweł Stefanowski. I też spotyka tam siebie. Też była pani z Argentyny, która po prostu przyjechała do Warszawy na wakacje i ona mówi: przecież moi przodkowie byli Łemkami. No nie udało im się na amerykańską ziemię trafić, więc nie wracali do Europy, tylko popłynęli do Argentyny. I ona teraz, będąc tutaj na wakacjach, zobaczyła, że jest wystawa sztuki łemkowskiej. Więc ja patrzę przyszłość z taką nadzieją i z taką wiarą. Proszę Państwa, jeszcze już kończąc, taki ostatni optymistyczny fragment. Jestem po zaliczeniach, po egzaminach i mam taki przedmiot na uniwersytecie: różnorodność wielokulturowa w Europie Środkowej. I jedno pytanie na tym teście to było: co to jest chyża? Proszę Państwa, studenci 100% wiedzieli, że chyża to jest łemkowski dom. Więc ja mówię: jest, wygraliśmy, po prostu mamy to.
5: Też odpowiadając na pytanie Damiana, w tym ogólnym moich wystąpieniach tam było bardzo dużo pozytywnych aspektów. Po pierwsze, to co powiedziałem, my w domu mówimy po 80 latach od przesiedlenia po łemkowsku. Jeżeli chcemy, to rozmawiamy. Moje wszystkie dzieci mówią tylko po łemkowsku i zdawały maturę z języka łemkowskiego. Czyli mamy pozytywny aspekt na szczeblu rodziny. Powiedziałem o tym, że zespół zakładałem 35 lat temu. Proszę Państwa, ja dawałem sobie 2-3 lata na to, że będziemy funkcjonować 2-3 lata. Taka przygoda studencka. Funkcjonujemy 35 lat w warunkach diaspory, bez domu kultury, bez patrona, bez etatów. Czy to nie jest fenomen, że my w warunkach diaspory, gdzie, proszę Państwa, w Legnicy Łemków w 89 roku nie było. Ja to muszę powiedzieć. W Legnicy było ukraińskie liceum, była grekokatolicka ukraińska cerkiew, ale Łemków w znaczeniu takim etnicznym, ludzi, którzy kultywują tradycje łemkowskie, są konkretnie, pochodzą. Ja cały czas odpowiadam na pytanie. Ja to słowo usłyszałem podczas swojego stażu, swojego kształcenia w Drohobyczu na Ukrainie. Ktoś mi powiedział tak, nie robić naszych ukraińskich. Ja jestem też choreografem spacji. Chcę powiedzieć, że zapisałem kilkadziesiąt tańców łemkowskich i mam olbrzymie poczucie dumy z tego, że w momencie, kiedy zaczynałem, tańców łemkowskich nikt nie znał, a folklor łemkowski był wstydliwym tematem na ziemiach zachodnich. Dzisiaj kilkanaście zespołów nie tylko łemkowskich tańczy tańce łemkowskie, w tym trzy w Warszawie, którymi te układy łemkowskie robiłem, ale robiłem także z zespołami na Litwie, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Wykładałem taniec łemkowski między innymi na Uniwersytecie Rzeszowskim. Więc chcę powiedzieć, że pozytywy są widoczne, bo jest olbrzymie zainteresowanie kulturą łemkowską. To znaczy, to nie jest tylko takie zainteresowanie, że ktoś chce mieć tańce łemkowskie, tylko zmienia się zupełnie patrzenie, postrzeganie kultury łemkowskiej jako bardzo ciekawej, więc te, jako atrakcyjnej, jako to taka egzotyka też w Polsce, która jest na wyciągnięcie dłoni, a której nie znamy. To się przekłada na edukację, bo ci studenci, którzy na przykład tak jak w Zespole Probni czy Politechniki Warszawskiej tańczą tańce łemkowskie, żeby tych tańczyć się nauczyć, przejechali na Łemkowszczyznę, do Wysowej, poznawali cerkwie, warunki, w których ten folklor się rodził i tą kulturę łemkowską chłonęli. Tak jak powiedziałem, mam w zespole w tej chwili 150 osób, 700 osób przewinęło się do tej pory i mam w zespole w tej chwili trzy pokolenia Łemków. Rodziców, dziadków, którzy w tej chwili mają po 50 kilka lat, dzieci, którzy mają po 30 lat i malutkie dzieci w kyczerce. I jeżeli to bez instytucji osiągamy taki poziom, przez 35 lat funkcjonujemy nie na swojej ziemi, nie w jednej miejscowości, ale przez 35 lat w bardzo niesprzyjających instytucjonalnie warunkach. Instytucjonalnie, aczkolwiek zmienionych politycznie, bo po 89 nastąpiła duża zmiana, jeśli chodzi o w ogóle to zainteresowanie mniejszościami, czy to prawo o stowarzyszeniach, to myślę, że to jest bardzo pozytywny aspekt, że my chcemy, że my mimo wszystko trwamy. Bardzo ważna jest, proszę Państwa, ta pozytywna konotacja. Ja dzisiaj jestem dumny z tego, że moi podopieczni, Asia Szpiak-Jadłosz, Kamila Trochanowska, którzy przeszli przez zespół, dzisiaj z dumą prezentują swoją twórczość obok twórczości Andy Warhola tutaj, w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Proszę Państwa, co było bardzo ważne, co myślę za olbrzymi sukces uznaję, to, że myśmy wyszli z takiego naszego łemkowskiego getta. Do 89 roku, proszę Państwa, bardzo mocno pokutowała ta polityka narodowościowa, te stereotypy. To, że myśmy się zamykali w sobie, wynikało z fatalnego modelu polityki narodowościowej, z bardzo negatywnych kampanii medialnych mających na celu zdyskredytowanie Ukraińców, zrekrutowanie Łemków, szeroko mówiąc, ludzi przesiedlonych w ramach akcji Wisła. Więc nie było pozytywnej konotacji z kulturą łemkowską, z wybitnymi postaciami. Proszę Państwa, ja sobie zdałem sprawę z tego, moja tożsamość też ewoluowała. Ja kończyłem ukraińskie liceum, bo nie mieliśmy innej perspektywy w latach 80. Proszę Państwa, myśmy mieli perspektywę albo polonizacja, albo jedynie dostępne szkoły, na przykład w języku ukraińskim, bo łemkowskich nie było. I człowiek decydował się, czy rodzice decydowali się na tą naukę w języku, w szkole z językiem ukraińskim, bo dawał to szansę poznania cyrylicy, czytania, pisania, tak? Ale to nie była edukacja nasza łemkowska, regionalna, lokalna. To właśnie co powiedziałem w przypadku właśnie mojego kształcenia na Ukrainie. Nie robić naszych ukraińskich chłopakiów, bo nikogo nie zrobił tak jak my, ale my nikogo za was nie zrobimy waszych tańciu. Ja sobie, proszę Państwa, uświadamiam, gdzie jest moje miejsce na ziemi. Jestem osobą głęboko wierzącą i próbuję czasami sobie odpowiedzieć na pytanie, jak połączyć wiarę z moim pochodzeniem, z moją tożsamością i z tym, co robię. I to, co robię, traktuję jako misję, bo myślę, że Pan Bóg najlepiej mi wskazał na przykładzie miejsca i czasu mojego urodzenia, gdzie mnie widzi, w jakiej czasoprzestrzeni. I uświadomiłem sobie, że dlatego przyszedłem na świat w łemkowskiej rodzinie na wygnaniu, żebym tam był aktywny, żebym to działał. I proszę Państwa, mam świadomość pełną tego, że jeżeli ja nie uratuję przeszłości, spuścizny mojej rodzinnej wioski, Nowej Wsi koło Krynicy i innych wsi, z których zostali wygnani nasi Łemkowie, to tego nikt nie zrobi za nas. Nikt tego nie zrobi za nas. Jestem zwolennikiem bardzo takiej pozytywistycznej pracy i bardzo takiej mikroskopijnych środowiskach, bo jeżeli my Łemkowie, nie będziemy sobie zdawać z tego sprawy, że byliśmy osadzeni, nasi przodkowie, w konkretnej przestrzeni, w przestrzeni konkretnej łemkowskiej wioski, w konkretnym etnolekcie, w konkretnej kulturze, tradycji, stroju, bo strój był równie ważnym elementem w XIX, w pierwszym połowie XX wieku, jak język, drugim obok języka. I wtedy sobie nie obrażano faktu, że może trwać naród bez wizualnej tej zewnętrzności w postaci stroju. Więc moje stwierdzenie ogólnie jest takie, że my musimy być bardzo konsekwentni w tej pracy pozytywistycznej i myślę, że na przykładzie właśnie działalności zespołu Kitchera widać to, że ona przynosi efekty, ale żeby pójść poziom wyżej, musimy przejść do etapu instytucji i profesjonalnie w tych instytucjach zatrudnionych ludzi.
1: Dziękuję. Pani Oksano, jakiś wielki sukces. Jak to mówi mój kolega z pracy, jak odbędzie zajęcia. Wielki sukces.
6: To sukcesem za chwilkę się podzielę, ale najpierw chciałabym też nawiązać do tego, co mówił Michał wcześniej o tych wszystkich wydarzeniach w ostatnim czasie, właśnie niesamowitej pracy promocji, działu promocji łemkowskiej opery Hołos, ponieważ o Łemkach zrobiło się bardzo głośno. Wystawa Formy Obecności Sztuka Łemków Ruślinów Karpackich jest to też takie wydarzenie, które wyniosło Łemków do szerszej publiczności. To są nieocenione wydarzenia, nieocenione jakby też w takim kontekście wizerunkowym, jeśli chodzi o Łemków, które, co ja zauważyłam przede wszystkim, że oczywiście dzięki temu polskie społeczeństwo dowiedziało się, że ktoś taki jak Łemkowie w ogóle istnieją, czyli ja też istnieję, ale druga rzecz, młodzi Łemkowie, bardzo ich to podniosło, bardzo to podniosło morale. Zauważyłam, że jeszcze coraz więcej osób się identyfikuje z tymi treściami, cieszą się z tego, o tym, że się jest Łemkiem, nie trzeba już mówić szeptem, tylko mówi się o tym w mediach, pokazuje się, pisze się w prasie. Myślę, że to właśnie poza takim wymiarem promocji Łemków w społeczeństwie polskim bardzo to wzmocniło morale samych Łemków. A jeśli chodzi o sukces, to tutaj się chciałabym podzielić dwoma nowinkami i zaprosić Państwa do zapoznania się z nimi. W najbliższym czasie opublikowana zostanie moja książka po łemkowsku, a będą to opowiadania w języku łemkowskim, ale też będzie ona, będzie część po łemkowsku, a będzie też po polsku. To znaczy będzie przetłumaczona, będą te opowiadania przetłumaczone na język polski. W najbliższych dniach będzie można ich posłuchać bezpłatnie w serwisie YouTube albo na Spotify'u. Będą niebawem udostępnione. Będą po polsku, po łemkowsku będą udostępnione, jeśli chodzi o audio. Natomiast książka będzie właśnie dwujęzyczna. Projekt nazywa się Wyszeptane i jeszcze nie mogę wam Państwu go zaproponować w tym momencie, ale będzie się niebawem ukazywał. I druga rzecz, która też jest taka dla mnie bardzo, bardzo mnie raduje, to, że też niebawem będziemy mogli się podzielić z Państwem tłumaczeniem Pipi Pończoszanki na język łemkowski, który zrealizowałam w ubiegłym roku, ale pracujemy jeszcze nad audiobookiem, ponieważ zauważyliśmy, że i też słyszeliśmy od wielu osób, dostaliśmy taki feedback, że bardzo audiobooki bardzo wspierają naukę języka łemkowskiego. Bardzo dużo osób nam za to dziękowało i chcemy, żeby te audiobooki były, żeby pomogły w nauce też czytania po prostu. I przy okazji wspomnę, że znajomy Piotr Krynicki, który przetłumaczył wcześniej Kubusia Puchatka na język łemkowski, Małego Księcia, Bąbla Nahacza. Stworzył całą serię Golem, właśnie tłumaczeń dzieł literatury światowej na język łemkowski. Niebawem wyda również Muminki po łemkowsku, z czego też bardzo się cieszę. Książki poprzednie, które zostały wydane właśnie z serii Golem, nie są już dostępne, ale mogę Państwa zaprosić, jeśli chcieliby Państwo posłuchać ich w formie audiobooków, to są dostępne na stronie radiolemko.pl.
1: Dziękuję. Natalia?
0: Nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz, gdyby nie szereg osób, które w tych najcięższych, najtrudniejszych czasach dbały o naszą kulturę, rozwijały ją, popychały ją do przodu, były tym motorem, który sprawiał, że może nie byliśmy w mainstreamie tak widoczni, ale że ta kultura się rozwijała i ona trwała, więc to, co się działo w ostatnim roku, w zeszłym roku i wokół wystawy, i wokół opery, to oczywiście jest bardzo, bardzo ważne, ale chciałabym, żebyśmy mieli świadomość tego, że przez wiele dziesięcioleci na ten dorobek łemkowski pracowało wielu, wielu działaczy indywidualnie, rodzinami, poprzez stowarzyszenia. Jest tu obecny z nami chociażby pan Andrzej Kopcze, wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Łemków z Legnicy. I tych nazwisk mogłabym jeszcze wymieniać. No, nasz nauczyciel, człowiek legenda, Piotr Trochanowski, Petro Murianka, którego syn Demko tutaj jest i też działa na rzecz kultury łemkowskiej. Ojciec obecnej tu pani profesor, Paweł Stefanowski, brat Piotra Trochanowskiego, Jarosław Trochanowski, który założył zespół Łemkowyna wraz z małżonką, przez lata go prowadzili. No to Władysław Graban, tak, ten poeta, tata Oksany, który też naszą Zachorodę prowadził, zainicjował Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, które też zasługą pana Gocza działało. I mogłabym tak jeszcze tu wiele, wiele osób wymieniać, dlatego po prostu chciałabym, żeby ta świadomość, że na tę naszą kulturą składa się bardzo wiele osób, żeby ta świadomość była. A z takich pozytywnych i sukcesów, jak tu robimy trochę taki showing off, to takim naszym nowym projektem, który też jest ukłonem w stronę młodych, ale nie tylko. I może sprawi, że kiedyś, jak powiemy do Siri po łemkowsku, to ona odpowie i wykona nasze polecenia i że Big Techy będą w końcu widziały małe języki, a przynajmniej nasz. To jest projekt Lemko Tools. To jest taka platforma lemko.tools z angielskiego. Narzędzia językowe, w których wykorzystana została sztuczna inteligencja, duże. Więc zachęcam Państwa do eksplorowania tej platformy. Możecie Państwo we wszelijaki sposób korzystać z tej platformy. Są tam dostępne słowniki łemkowsko-łemkowski i tu też trzeba uzupełnić, że bazą dla Lemko Tools był niedawno pokazany światu owoc wieloletniej pracy profesor Dutch Pfeiffer wraz z grupą redakcyjną, kontekstualny słownik języka łemkowskiego, dwutomowy, z nie wiem iloma tysiącami haseł, może dziewczyny, które pracowały też nad tymi hasłami. Tak. To ten słownik się ukazał w formie wydrukowanej. To jest naprawdę ogromne, ogromne dzieło, bo efekt, nie wiem już ilu lat pracy, ale chyba 11, więc bazą dla Lemko Tools jest ten kontekstualny słownik języka łemkowskiego. Jest dostępny słownik polsko-łemkowski, angielsko-łemkowski, właściwie już z każdego na łemkowski. Jest dostępny na tej platformie również translator. Na razie z łemkowskiego na każdy inny język, ale jesteśmy już bardzo blisko tego momentu, że upublicznimy translatora w drugą stronę, to znaczy z każdego języka na język łemkowski. Jest Lemko ASR, to znaczy, że jak załadują Państwo jakiś tekst załadują Państwo nagranie po łemkowsku, to dostaniecie Państwo tekst zapisany cyrylicą i jest też dostępny Lemko TTS, czyli jak wgracie Państwo tekst, przekleicie sobie tekst cyrylicą, to dostaniecie go w formie audio. I będziemy pracować również nad rozwojem tej platformy, nad autokorektą, czyli tymi narzędziami, które są dostępne dla dużych języków i są absolutną normą. To chcemy, żeby takie rzeczy w końcu były też normą dla nas. Jakieś tam gry interaktywne, nie tylko dla dzieci językowe, łemkowskie skrable. Także zachęcam Państwa do odwiedzania strony Lemko Tools.
4: Jeszcze tylko dodam, że jak już się chwalimy, to ja też się pochwalę. Ja się siebie, muzeum pochwalę. Proszę Państwa, pracujemy właśnie w Portach Czoła nad publikacją, więc ta wystawa się kończy we wtorek, natomiast ona będzie miała kontynuację właśnie w formie publikacji naukowej. To też było dla nas bardzo ważne, tak jak tutaj właśnie z dr Martyną Rublewską rozmawialiśmy, z dyrektorką muzeum. Nie chcieliśmy, żeby to był kolejny katalog z wystawy, tylko chcieliśmy, żeby to była taka pełnoprawna publikacja naukowa. Są tam zaproszeni badacze, którzy zajmują się sztuką łemkowską, rusińską. Natomiast to będą też trzy wersje językowe. Będzie wersja polska, łemkowska i angielska. I ta łemkowska też mnie szczególnie cieszy. Dlatego, że widzą Państwo, wiele tych prac wróci do kolekcji domowych, wróci do skrzyń, do szuflad, do magazynów i pewnie na kolejne lata będą zapomniane, więc cieszę się, że ta publikacja będzie, będą mogli Państwo do niej też sięgnąć. No i jeszcze tylko kończąc, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale zapraszam też na Watry do Michałowa, bo to już też niebawem takie ważne, piękne wydarzenie. Będziemy celebrować naszą kulturę.
5: Jeśli mówimy o pozytywach, którym ja się na przykład mogę pochwalić, to od wielu już lat zespół Kyczera, jako zespół łemkowski, posiada certyfikaty Światowych Federacji i reprezentuje Polskę jako zespół mniejszościowy na największych festiwalach na świecie. Kiedyś to było nie... Ja pamiętam te pierwsze prezentacje, 91 rok, kiedy młodzi ludzie bali się w Legnicy wyjść na ulicę i wystąpić. Ze względu na konsekwencje, które mogą grozić. W tej chwili zespół Kyczera będzie reprezentować Polskę we wrześniu na największym festiwalu w świecie w Korei Południowej. 30 wybranych w wyniku eliminacji zespołów z 30 krajów świata. Jest to taka olimpiada tańca i reprezentujemy Polskę jako łemkowie. Ci młodzi ludzie mają w sobie niesamowite poczucie dumy z tego, że to właśnie jako łemkowie będą Polskę reprezentować. W tym momencie, proszę Państwa, o tej godzinie zaczyna się kolejna edycja Festiwalu Świat pod Kyczerą, na który na zaproszenie łemków przyjeżdżają zespoły z całego świata. Na zaproszenie łemków. I to wszędzie Państwo w sieci znajdziecie, bo festiwal hula w sieci, na Facebookach, na YouTubie, w mediach społecznościowych, że to jest kolejna edycja festiwalu zorganizowanego przez młodzież łemkowską, przez łemków z Legnicy i na zaproszenie łemków przyjeżdżają zespoły z Ekwadoru, z Chile, z Gambii, z Indii, z Meksyku, z różnych krajów europejskich i wiedzą, że przyjeżdżają do łemków. Do pandemii organizowaliśmy ten festiwal na Łemkowszczyźnie, była jego druga noga, gdzie specjalnie wjeździliśmy cały festiwal po raz pierwszy w 2007 roku, żeby w jakiś sposób upamiętnić 60. rocznicę akcji Wisła, przewieźliśmy na Łemkowszczyznę. Pandemia niestety ten proces przerwała, ale też mogliśmy światu powiedzieć o nas, Łemkach, przedstawić naszą historię, kulturę i naszą małą ojczyznę. I myślę, że to, co jest olbrzymim sukcesem, to właśnie to i to co wyróżnia ostatnie lata, że myśmy z tą kulturą łemkowską w końcu dotarli na salony i dotarliśmy do dużych ośrodków miejskich, a szczególnie do stolicy i poprzez właśnie bardzo dobrze działający dział promocji opery udało się dotrzeć do najbardziej medialnych środowisk warszawskich i dzięki temu ta kultura funkcjonowała. Ona by nie funkcjonowała, gdyby nie te lata pracy w konspiracji, w ciężkich warunkach właśnie takich działaczy, o których wspomniała Natalia. A dzisiaj mamy możliwości i narzędzia, żeby ta kultura zagościła na najbardziej prestiżowych scenach naszego kraju i w najbardziej prestiżowych instytucjach. Więc myślę, że to też jest duży nasz sukces. Nasz w znaczeniu w społeczności łemkowskiej.
1: Myślę, że to będzie doskonałe podsumowanie. Bardzo dziękuję Państwu, że zgodzili się Państwo wziąć udział w debacie, rozmowie i bardzo dziękuję Państwu za tak liczne przybycie, zarówno myślę w naszym imieniu, jak i w imieniu Muzeum Etnograficznego. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia w przyszłości.
7: Retransmisja w Radiu LMFM.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

takie wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

Wydity i merty. Nic zajdesz, sonečko, za horu daleku, nic wozmesz za sobą klicz predwečerni lalekiu, blisny mi iszcze. Bo plakaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nogę za tobą powleczu do zmerku.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze. Łemkiwskiego Radia LEM FM besiduje wam Jakub Zygmunt i znate już, jaką audycję teper zaczaliśmy. Obzeracz przyrody. Przez najbliższe pół godziny budu z wami na anteni i wozmu was na małą wandriłku przez Kampinoski Nacjonalny Park. W Obzeraczu Przyrody teper jesteśmy w takiej serii 20 odcinków, które besidują pro właśnie Nacjonalny Park w Polsce. Byliśmy już w dost wieloch parkach, ale w Kampinosi pod Warszawą i Szczyni. Zatem chneska pojechamy do centralnej Polski. Kampinoski Nacjonalny Park nie młody, bo był zaklekany już w 1959 roku. Chneska nachody się oczywidno w mazowieckim województwie. Obnemat win tereny Kampinoskoj Puszczy w Pradolini Wisły w zachodniej części warszawskiej kotliny. W puszczy, która jest taką, no, już ostanką, możemy powiedzieć, po dawniejszej mazowieckiej puszczy, zaczęło się wyrubowania lisiu i tworzenia takich polan, tworzenia obszar pod uprawu zemle, pod uprawu gruntu, budowu seł. To wszystko już działo się w 17. stoliciu. To udy tiż to te seła bars zbliżały swoją powierzchnię, tiż powierzchnia rolnych upraw zbliżała się. No i to już przynosło taką zachorozu w 20. stoliciu, że to ta puszcza może zniknuty. No i właśnie w 20. stoliciu przyszła zmina. Mamy teper Nacjonalny Park, no a od kincia 70. roku zemla jest kupowana Nacjonalnym Parkom i to ta powierzchnia parku zbliża się powierzchnia lisiu i powiedzmy, że zasiach seł jest już ochraniczony. No ale żeby odtworzyć to stary lis, który był sotkę roku temu, to potrzebujemy 150 roku. Dopiero po takim periodzie budemy maty bars krasny lis, w którym przede wszystkim przeważnie będą rosnuty duby i hrabi. Powierzchnia Kampinoskiego Nacjonalnego Parku Chneska to jest 385 kwadratnych kilometrów. To tylko słową wstupu, bo jeszcze pro to te lisy i pro różne rody lisiu jak sód na obszarze Kampinoskiego Nacjonalnego Parku ja wam jeszcze powiem. Ale poglasz to, muzyczna przerwa, a wertam do was o paroch minut.

skończyła się muzyczna przerwa i wertamy do Campinoskoho Nacjonalnego Parku. Chneska w obzaraczu przyrody wandrujemy sobie przez wyliku Campinosku Puszczu niedaleko od Warszawy. I to ta puszcza, no oczywidno to je krasa, ale ona nachodzi się na bardzo interesującym gruncie, bo na dunach. I to te duny to wozniknęły w takiej pradolini Wisły. I to wszystko ma związek z ledownikową epochą. Tiż okrem to tych dun, na obszarze parku mamy bachnysty grunty, które tiż należą do bardzo charakterystycznych elementów miejscowego landschaftu. Duny Campinoskoho Parku są najlepsze zachowanym kompleksem srit zemlanych dun w Europie. No i właśnie mamy bardzo czasem kontrastowy środowiska w Campinosi i one też pomagają tomu, że tot nacjonalny park może pochwalić się różnorodnością świta roślin i zwierząt. Bo na bachnach, na bołotach rosną rośliny takie typowe dla łuk, rosną też takie bachnysty lisy, rosną no, mchy i takie rośliny, które lubią bardzo mokre podłoże, bardzo mokry grunt. Też jest dość wiele takich lisiów, w których rosną wilcha czorna. To te lisy nazywamy wilszyną. Tiż wilszyny jest wielo w Campinosi, jak i tiż takich lisiu, że występują nad rikami, potokami blisko wody, że może zalewać i nanosić muł. No i bardzo ciekawą rzeczą też jest taka dendrologiczna no, ciekawostka tak naprawdę, że w Campinosi, bo tak też besidujemy pro Campinosku Puszczu, rosnę bereza temna, bereza czorna. Jest to taka bereza, której skóra jest pozbawlena, nie maje białego barwnika, no i za to właśnie to ta bereza nie jest taka biła, jak możemy kojarzyć, ale właśnie czorna. No i jak mądre chłowy porachowali, to bardzo wiele gatunki roślin i zwierząt żyje na terenie Campinoskoho Nacjonalnego Parku, bo no jest tak szacują doślidaczy, że w Campinosi może żyć 50% gatunki polskiej fauny, znaczy prawie 16,5 tysiąca gatunków zwierząt. Pokaż to potwierdzone było życia występowania 5,5 tysiąca gatunków, no i to wskazuje na to, że jeszcze mało znamy, nie wszystko pro campinoską faunę, pro campinoski świt zwierząt. No, zatem jest to bardzo bohate środowisko, bardzo ryżne, bardzo no, takie ciekawe, też pełne lisiu i to też ryżnych rodziu. No i też jest pełne turystycznych szlakiów, je de tam wandruwaty. No i właśnie kus już prototy szlaki, to ja wam powiem po krótkiej przerwie.

Słuchate obzeracza przyrody. Proszę was kraśni teper na wandriłku przez Kampinoski Nacjonalny Park. Park, jaki mały i nyje, nachodzi się niedaleko Warszawy i jest tam bardzo wiele turystycznych szlaków do wyboru. To te szlaki znakowane są i pozwalają na eksplorację najkraśniejszych fragmentów Kampinoskiej Puszczy. Dokładnie mamy około 360 km znakowanych, piszych, turystycznych szlaków. No, one też biorą układ do tych szlaków, biorą uwachu układ Kampinoskiej Puszczy. Tak równoleżny kowo, jak smotrejuczy na mapu, to po prostu horyzontalni, idą hołowne szlaky na premier Czerwonej, który wede od Dziekanowa Liśnocho do Brochowa i łuczyt najbardziej atrakcyjny miścia parku, wkazujuczy prynachozi wszytkie rody i wszytkie typy landschaftu. Na północnym i południowym pasi dune idę syny i zeleny szlak. No i w zahali to te wszystkie trzy szlaki, czerwony, syny i zeleny, uczat przystanki miasteckich autobusów na hradnyciach

Warszawy z trzema sełami, z trzema miściami w zachodniej części regionu, gdzie znajdują się bardzo ważne architektoniczne zabytki. Besida pro Brochów, pro Campinos i pro Żelazową Wolę. Szlaki dla piszych w Campinoskim Nacjonalnym Parku podobno jak na terenie całej Polski są malowane farbą, znaki mają kształt prostokuta i prostokutnika i który składa się z trzech pasjów, z których dwa zewnętrzni są wse białe, a średni to centralny wyznaczający kolor szlaku ma kolor czerwony, syny, zielony, czarny albo żółty. No i też to tymi szlakami możemy dojść do takiej atrakcji jak Dub Kobędzy. Bars netypowa nazwa Kobędza. Kto to był? Co to było? No właśnie, ja wam wszystko wyjaśnię, ale to po krótkiej przerwie.

Wandrujemy sobie dalsze po Kampinoskim Nacjonalnym Parku. Trwać program Obzeracz Przyrody, besiduje Jakub Zygmunt. Drochy słuchaczy. No właśnie, już dost velostesia doznale do tej pory pro Kampinos. Znate już kus pro hołowny turystyczny szlak, znate kus już pro naturu, pro przyrodu toho parku. No ale jeszcze choczę wam pro jedną rzecz powiedzieć, która też jest interesującą atrakcją Kampinoskiego Nacjonalnego Parku, a jest to dub kobędzy. Dub, właśnie takie drewo, które rosną na hranyci pasa diun i pasa bachnystych gruntiu. Dub kobędzy jest najbilszym dubom z gatunku Quercus robur w Kampinoskim Nacjonalnym Parku. Maje win 27 metrów wysoty, a joho obsiach na wysoty 1,30 m to je aż 590 cm. Zatem no to obsiach jest wielki. Na podstawie też dośliczania takich przyrostów sztoroka z takiego powiedzmy obrazu toho drewa pracownik Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ocinyli, że tot dub maje bilsze jak 300 rokiu. Drewo na pewno pamięta takie czasy, kiedy to Kampinoska Puszcza należała jeszcze do Korola. Dziuny były zalesene sosnami przede wszystkim, które były tak wielkie, że były wyrubywane na potrzeby budowania korabliu. Tyż w tamtych czasach bachnyste tereny były tak wielkie, że no, trudno było jeszcze budować te jak melioracyjne kanały, jak w późniejszych już stoliciach woznyknęły. No i to dub kobędzy i razem z dwoma inczyma dubamy rosnąt przy takim żółtym szlaku, który idę po dawnym teorii liśnej żeliznyci. To ta żeliznycia to nazywa się, nie to ta żeliznycia, ale to ta grupa trzech drew, to nazywają się Jagiellonami, bo jest taka legenda, że one mogą być ku starszyma i niewykluczone, możliwe, że pit jednym z tych dubiu, może pit dubom kobędzy, odpoczywał Władysław Jagiełło w dorozi pit Grunwald. A dub, maje nazwę dub kobędzy, to na cześć i pamiat profesora Romana Kobędzy, który wmer w 1955 roku był bardzo ważnym botanykom, dendrologom i który pracował na rzecz woznykania, zaklikania Kampinoskiego Nacjonalnego Parku. Zatem jest to taka nazwa od nazwiska Romana, profesora Romana Kobędzy. No i oczywidno jeszcze pro Kampinoski Nacjonalny Park możemy besiduwać bilsze, bo no, to tych szlaków jest wiele, to tych atrakcji w przyrodzie jest bardzo wiele, wielkie czysło. No ale czasu tylko nie mamy. Lem to była taka inspiracja, możemy powiedzieć, że degustacja tohoż, to oferuje Kampinoski Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że bilsze to po prostu budete eksplorowaty samomu na żywo pit Warszawą w toti kraśni Kampinoskiej Puszczy. A teper to już wszystko, co na chneska dla was jem prerychtuwał. Dziękuję wam serdecznie za prysutnist, zaohaczam słuchaty dalszych odtynkił Obzeracza Przyrody. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, trymajte się, ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobry wieczór, dobry słuchacze Radia LM FM. Z tej strony Seweryn Kosowski i witam was kraśni kolo słuchania audycji Trójświty w wtorek 13 grudnia 2026 roku. Głosy cię głowam studio z Wrocławia, budu z wami do 21.30. No i nadzieję się, że sobie to wieczór z Radia LM FM przyjemno prowedemy, że i wy budete zadowoleni z tej muzyki, jaką im dneska dla was zrychtuwał, a kiedy wam się dasz to lubić, tak piszcie do nia na seweryn@lm.fm. Oczywidno, kiedy wam się dasz to nie lubić, tak ty iż napiszcie, każdą krytyczną zauwagę sobie do serca beremy. Dorosłacze, tak że to zapraszam, zaczynamy dzisiejszą audycję Trójświty.

słuchacze, słuchatelem FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

0: Tułem Kielskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
3: LMFM.
4: LMFM.

No i witaj te po przerwie. Nadzieję się, że muzyka, jak czujecie wam się lubi. Ja się staram taką muzyką dobierać, żeby ona była pro was dobra. Dorozmawcie i jeszcze zazeramy sobie do kartki z kalendarza na tak zwany nietypowy świata. Między innymi chyńskie Międzynarodowy Dzień Ograniczania kraks powiązanych z żywiołem, jaki każdego roku może nas triczać z tymi przypadkami, między innymi jak z tych tornad, pożarów bliższych. No, pierwszy raz to den był świadkowany w 1989 roku. Organizacja Zjednanych Nacji to przyjęło, a w Polsce ono tak jak raz od 2009 roku. Desy tam do kalendaria głoszło. Okrem toho, dneska Den Medycznego Ratownictwa, także to wszystkim medykom, ratownikom żyłamy. No, w tej nielegkiej roboty, w tych nielegkich czasach wytrwałosty, no i toho, żeby wasze pensje išli furt do góry. Okrem toho, Międzynarodowy Den Chodzenia w Gierku, to też dnes, także to kiedy elegancko chcecie wyglądać tot gierok, cyta, jak biesidują na piaszczyszczyni ancuk, sobie możecie wdity, pity, desy do roboty, cyna i lipsze, może na sztodyn chodzite w gierku, tak to udy. Jak lem prydete dochyć, to na pewno ciszyte się z tego, że sobie taki swobodny dres w dietę. Dorosłacze, to dumam główne takie dne typowe dny świata, jak ja bym chciał dnes wam powisty, przypomnuty. A my idziemy za dalszą dobrą muzyką o paru minut werno i sobie posmotrymy, o kotri to nam się zaran sereda zacznę, a zaran już den uczytela, den edukacji. Także to wszystkim uczytelkom, uczytelom zaran budeme lem od rana żełaty.

0: No i dorozlacza. Wertam głowam, jak im obiciał. Zaran z chisonci ohodyni 659, zahid ohodyni śmnaceti 44, den nam się oczywydno korczyt. Dołhi zaranicznie hodnia to 10 hodyni 45 minut. No a zaran den uczytela, den edukacji, świato edukacji. Także to ja już dnes z tego miejsca chcę wszystkim uczytelkam, uczytelam, przede wszystkim uczytelkam, uczytelam lemkiskiego języka, tym, jakie się trudia na naszej nacjonalnej nywi, żyłaty wszystko o co najlepsze, duże szczęścia, radosty z tej roboty, duże radosty i w tych zdity, z uśpichy u tych dity. No i takoj codziennej prosto poczucia codziennego codziennej powinności, że robite dasz to ważne, dasz to barścinne. No a na koniec każdemu chyba uczytelowi to trzeba żyłać, żeby wasze pensji tak samo išli w górę, żebyście mali satysfakcję, choćby i w tym, że kiedy robicie poriadną robotę, tak żeby to te pensji były poriadne. Toho wam żyłam. No a my idziemy za dobrą muzyką. Teper proponuję dla was Stefana Szczecia w takim wykonaniu z Hektorem.
1: Do dalsze roki vám želáme z nahodu vašeho krásneho jubileja, mycného zdravia, veľa šťastia, úspechy v roboti i v rodinný životi. Naj slza bolesti vám, milé jubilanté, nikda tvar nezmáčať, žali smutok, naj vás vse zdaleka obchodžať. Na mnohaja i blahaja, Lita.

Słuchajcie tej pierwszej naszej lastyłoczki lemkijskiego Narodowego Radia LEM FM

0: Dobra, słuchajcie, ja do was wertam. No i smutna informacja, ale dumą, że większość z was już Proniu znaje. No, że wczoraj, jak raz wieczorem informowaliśmy o tym i na portalu MFM podawaliśmy wist, że odyszedł do wieczności błażennej pamięty Adam Barna, cyrkowny dziacz, ta pisatel, co sochranił falat historii Lemkowyny. Taką na sotnym roci życia dobyło serce pana Adama Barny, dołholtniego diaka prawosławnej parochii Woskresienia Chrystowego w Lignicy, pisatela, historyka, jak zawdiaki kotroho knyżkam historii medzieńczy ma seł, ludy, podi, perytrwają dla dalszych pokoleń. Adam Barna wrodził się 25 listopada 1926 roku w Seli Czorne, Gorlicki Powit. Takoj pochodu z tego pokolenia doświadczonych, no, dnes mamy 2026 rok, wrodził się w 1926 roku. Możesz powiedzieć, że to jeden z tych poślednich z tego pokolenia, który rodzili się jeszcze w 20-tych rokach, który to dozrywali na Lemkowyni, który pamiętali Lemkowynu jak dorosły, bo prosto no, dorosły na tej Lemkowyni w tym dozrywym wieku. A i akcja Wisła, jak przyszła, no to prosto wypadło Adama Barny rachuale 21 roku. Ale przed tym akcją Wisła był smutny czas i borby w Czerwonej Armii. Smutny czas bisiduju, bo nic w tym fajnego, że się idę na wojnę i się na froncie wojuje. Jak tak zwany dobrowolec, po tym po powrocie do Czornego wkazało się, że bilszist jednoselczan była preselena na radiańską Ukrainę, jak raz rodyna Barniu ostała. No ale wnet przyszła akcja Wisła i 1947 rok, 10 czerwca, jak raz czorne było wygnane, a rodyna Adama Barny i sam Adam Barna był deportowany na zachodniej ziemi powojennej Polszczy. Naszła się rodyna Barniu poblisko riki Odry w Chobieni do Osoleno i jeszcze paru innych lemkiewskich rodyn. Tu trzeba zaznaczyć, że Adam Barna był medzieńczyma też jednym z tych, którzy brali uczast w 1934 roku w poświęceniu sławnego pamiętnika Talerchowciam i odciowy Maksymowy Sandowyczowy w Czornym. W czas torżestwa, które było przy tym i nacjonalnym manifestacją, przysłuchował jak 7-letni chłopec. Adam Barna był prawdopodobnie poślednim żyjącym świadkiem tych podii. Przypominam, że nie tak dawno, bo tak 2 roki temu umarł Dymitry Sabatowy z Dołohoho, jak i tak samo propagował pamięć tamtych dni, iż był uczestnikiem tego sławnego poświęcenia z 34 roku z Czornego. Systematyczną robotę na cerkowni Nywi zaczął Adam Barna na dobre już po 1947 roku i takoj na czużyni. Wspominał, opisywał taką historię, że był aczy przymuszony i składną dolą do tego, żeby prosto zaczaty diakułaty, żakułaty w cerkwi z przyczyny braku prawosławnego świadczennika rymokatolickiej tołdy odmowy pochoronu. Musiał odczytać stychy diaka i zapeczatać grip, co wse robić świadczennik, pierwsze swojej babi, a pak strykowy, który pomerli w pierwszych rokach życia na czużyni. Tiż 14 listopada 1947 roku był świadkiem historycznej podii w Stodolowyciach, to dnes Studzionkę na Nyżnym Szlesku, gdzie na praznych świętych Kosmy i Damiana było odsłużone pierwsze prawosławne bohosłużenia dla oselenych na zachodzie Polszczy Lemkiu. Tady toto bohosłużenie odsłużył otec protojerej Dymitrij Chylak, no z jakim jak raz Adam Barna ma i to tu stycznist. Otec protojerej Dymitrij Chylak, jak znate, był i diaczom nacjonalnym na Lemkowyni, medzieńczyma, ministrem wnętrznych dziół Ruskoj Narodnej Republiki Lemkiu. Od 1952 roku Adam Barna żył w Lignicy, tam i przez dziesiątki elit był diakom w cerkwi w Lignicy, tak i do oseny swoich roków. Przede wszystkim też pisatel i autor nieocinanych publikacji i tu możemy wspomnieć na jego nieocinany knyżkę. Między innymi ma to ty początkowy, jak Żarty i opowiadania, Narodny Wesielny Przyśpiłkę, ale też to ty monografii, przede wszystkim Seł, Kawalczyk Ternysty Historii Seła Czorne, dalsze Izby Ibeliczne, dawno i Teper, pizniejsze jeszcze Книжки о Перунці, о Богуші, але тіж важна книжка видана в єдно тіж у зблаженій пам'яті Федором Гочом, посвячена лемкам, що брали участь в Другій світовій війні під наголовком лемки в борбі за свою і не свою свободу. Було того, очевидно, більше. Було більше тих дописів, опрацювань, книжок. Не всичко годинним тепер вам повісти, але предовшитко заохочую, щоб сте зайшли на портал МФМ, там якраз ще вказав вчора мій споминовий допис, біографія блаженої пам'яті Адама Барни. Так собі то прочитайте. Лем, додайме собі тілко, дорогі слухачі, що похоронні богослуження зачнуться в найближчий четвертак, ось 2 дні, то 15 жовтня. В православній церкві Воскресіння Христового в Лігниці о 18 годині буде ослужений парастас, а наступного дня, в п'ятницю, 16 жовтня, о годині 9.30 в Лігницькій церкві буде ослужена заупокійна літургія, а пак похорон відбудеться на цвинтарі в Рудні. Так що з Лігниці до Рудної покійний Адам Барна буде одведений на тамтишній цвонтір в Рудні, похорон в Рудні близько години 13. Деталі глядайте на нашим портали. Я лем додам от себе, що його хвилку почуєте в Радіо Лем ФМ, що в 2018 році Адам Барна особисто мене запросив до свого мешкання і його якраз желанням було передати бібліотеці Ставарішення Руська Бурса в Горлицях і редакції Лем ФМ книжки. Jedną z tych книжок, середину z tej книжки z specjalną dedykacją dla Radia Lem FM od autora Adama Barny możecie jak raz widzicie w tej stacji, to na naszym portale. No a teraz jeszcze paru słów od blażennej pamięci Adama Barny. Dumam, że kus taki zapowiedź, dumam, że teraz dekotry z nas budut barży doczyniać jego robotu, to po sobie lyszył, to je neocinene jak raz w tej naszej Lemkiewski, pamiaty. Posłuchajcie. No a od siebie i dumą od wszystkich dziękujemy wam, panie Adamie, za waszą robotę.
1: Szanowna redakcjo Ruska Bursa i radio Lemkiewskie oczywiście. Chcę przedać dla radia mojej książki wydane, котре суд, ну, писане з великим пошаном до Лемковини, щоб ту книжку дотерли до людей, котрі надходять, бо ми старі ж зостали і ще ж викінчаме, а тута книжка, котру я написав, то Уважам і думам, що суд барс потрібне молодому поколінню не за то, що суд, а за то, що суд і по-лемківську, і відбивають правду, велику правду. Я ще старав писати лемправду, не для того, щоб хотів їм того велику зробити як у з того, але по перепрацюванню 40 років задумав їм видати до книжки і видав їм їх коло 20 штук по то, щоб читали Лемка. І але мам передаю для радіа Лемківського три книжки. То суд Лемки в борбі за свою і не свою свободу у вояках, котрі гинули на війні. Друга Ізбії Білична, то є історична книжка Сева. І Хмари і сонце над Лемковином, то є така збірка з цілої, така скорочена, але повна, але повного видання з того о лемках, як о Лемковині і лемках. Навіть з мапом всередині, щоб було знати, як то колись і бувало. Дякую.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu vem kinské radio.
2: Lemkiewski hołos w twojej chyży.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

zachęć aż lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonacat i nasy młody barsia tam polacat. Stary

I doroslače, ja się nazywam Wolenkę, budu praszczał, czuły sta audycyju Tri świty w radiu Lem FM. Nadiusia, że wam się to ta audycja lubiła, nadiusia, że jesteś dasz to ciekawe diznale. Pamiętajcie, że gramy dla was w każdej roboczej den, a i nie w każdej roboczej den, bo i w sobotu i w niedzielu premierowe audycje pro was zwuczat. Zaran, sereda, sereda na tyżnia, tak że to wszystko wam żełam. Uśmiechu w robocie, no i siły do tej roboty, bo to nielekkie. Striczamy się w czetwer, kiedy ja za z wami budu w audycji Tri świty z Wrocławskiego studia. Majte się dobri, majte się szumni, dobranicz. Zdrawit wszystkich Seweryjan Kosowskiej.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Boża dawała odpowiedność odnośnie osób odpowiednich za poruszanie ludzkich praw i międzynarodowego humanitarnego prawa, zamierzające i na ochronę wojnowych, polonanych i niezakonno zatrzymanych cywilistów, jak i na nawrócenie ukraińskich dzieci deportowanych albo nasilno przemieszczonych do Rosji. Kijów chce jednocześnie posunąć międzynarodowe mechanizmy na rozliczenia i dokumentowania takich poruszeń, dopełnił szef ukraińskiej dyplomacji. Rada Organizacji Zjednoczonych Narodów pro Ludzkie Prawa, która ma swój centrum w Genewie, jest odpowiedna za podporę i ochronę ludzkich praw po całym świecie. Jej 47 członów wybrać walną gromadę Organizacji Zjednoczonych Narodów na trzyrocznej funkcyjnej period. Także teper jest członem i Ukraina na to, albo będzie członem, kiedy do roku 2027 aż 2029.

0: w radiu LEM FM. Szanowny radiosłuchaczy, z tej strony mikrofonu Natalia Małecka-Nowak i chciałabym was zaprosyty, wysłuchaty, dumam se bars ciekawy besidu, bo mam bars ciekawych hosty w naszym bursianym studiu Radia LEM FM. To są osoby, które robią bars duże riczy, bars ciekawych riczy i to takich, które odnoszą się do nas, do naszej spadkowiny, do naszej historii. Byte może już czas z was dobry znat ich dialnist, a czyju, to już przedstawiam, w studiu Radia LEM FM hostymy Reginu Pazdur i Macieja Kudłacika z Fundacji MEMO. Dobry den, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie.
0: Aktywnist hościł naszych dneśnich jest już wielolitnia, ale jako se tak się złożyło, że furtzmy się jako se myjali i tiszu się, barsia tiszu, że w końcu nam powęło się strytyty tu w studiu i budut może poopowiadaty o tych ważnych riczach, które roblat. To słowo jeszcze tak wstupu. Fundacja MEMO była osnowana w 2017 roku, wyrosła z dijań archiwum Nowycia Prysłop. Dnes prowadziat veloprojektiv. Czy to są trzy najważniejsze, o których zaraz powiem, to nie znam, zaraz się widam, czy to faktycznie tak, ale wymieniłam to te trzy sospilne archiwa, jak według. To sospilny archiw gminy Uścia-Ruskie, archiw gminy Andrychiu i archiw Stryżiwskiego Powitu. Fundacja zanima się doświadczeniami, terenowymi doświadczeniami, besidualną historią, digitalizacją, etnograficznym filmem, publikacjami, a też twórczym schosnowaniem archiwalej. Zaochoczuję was do zazerania na ich site. A teraz już pierwsze wydania, chyba takie początkowe, najbardziej osnowne, bo zacznijmy od nazwy. Zacznijmy od nazwy. Teraz już przejdę na język moich rozmówców. Co dla państwa oznacza MEMO? Czy to pamięć, dokument, może w jakimś sensie zobowiązanie wobec ludzi, których historię zapisujecie?
2: Dla mnie MEMO to przede wszystkim moje ostatnie życie, 10 lat mojego życia. I MEMO też często kojarzy się z taką krótką notatką, zapisem, gdzieś zrobionym na karteczce i przyklejoną do komputera, czy do biurka, czy do notatnika. Ale dla mnie MEMO to po prostu pamięć. Przede wszystkim o tym, co ważne, żeby zapamiętać, żeby przekazać. Długo szukaliśmy nazwy na naszą fundację. Wcześniej mieliśmy studio nagrań dźwiękowych, które po prostu nazywało się Studio MEMO i doszliśmy do wniosku, że ta nazwa będzie nam towarzyszyć dalej, że właśnie w niej zawiera się to, co jest dla nas istotne, czyli pamięć o tym, co było, co warto zachować. No, w takim popkulturowym wymiarze najbardziej pamięta się chyba Memento Mori jako to odniesienie właśnie o pamiętaniu o śmierci. No i tak, w naszej fundacji jakby ta rzeczywistość pamiętania o naszej skończoności jest bardzo ważna. Jesteśmy fundacją, jak sami o sobie lubimy myśleć, długiego trwania. Mamy taką nadzieję, że właśnie tak będzie. Ci, którzy przyjdą po nas, będą mogli kontynuować nasze działania. Bo robimy wszystko w taki sposób, żeby z łatwością ktoś inny mógł je kontynuować. Więc mamy nadzieję, że na naszym życiu to się nie skończy. Bo archiwistyka społeczna, którą zajmujemy się głównie jako Fundacja MEMO, właśnie jest takim długotrwałym działaniem. Tutaj nic nie dzieje się po prostu nagle, szybko. Lata płyną. Ci, którzy byli wczoraj młodzi, dzisiaj są już starszymi osobami, więc tak, MEMO.
0: Określmy, może przybliżmy naszym słuchaczom bliżej, czym dokładnie zajmuje się archiwistyka społeczna i jakby czym różni się od takiej jakby klasycznie rozumianej archiwistyki i dlaczego ta archiwistyka społeczna ma szczególną wartość w dokumentowaniu tych niewielkich historii lokalnych wspólnot, pewnie dla wielu uważanej za mniej ważną, niepotrzebną może.
2: Archiwistyką społeczną zaczęłam się interesować właśnie około 2015 roku, bo też jakby wcześniej miałam chyba trochę podobne mniemanie o tej dziedzinie jako coś, co nie jest właśnie istotne tak bardzo, żeby się tym zajmować. Więc można powiedzieć ogólnie, że mamy narodowy, tak naukowcy tym mówią, zasób archiwalny. Jest on podzielony na państwowy, niepaństwowy. Mamy go zewidencjonowanego i niezewidencjonowanego. Na przykład ewidencje prowadzą, żeby to przybliżyć, na przykład kościoły różnego rodzaju, cerkwie, tak? Ale ten cały zasób związany z rodzinnymi archiwami jest przeważnie nieewidencjonowany, a jest on jakby częścią właśnie tego narodowego zasobu archiwalnego i podlega jakby ochronie. No nie jakby, podlega ochronie. Często właśnie jest bagatelizowany ze względu na to, że jest związany również z historią mówioną, z zapisem historii mówionej, która przez wiele lat była bagatelizowana jako nierówna wielkiej historii. Ale to się zmienia i my się bardzo z tego powodu cieszymy. W 2019 roku powstało Centrum Archiwistyki Społecznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako taka jednostka, która wspiera działalność archiwów społecznych i to bardzo dużo zmieniło, bo mamy już jakby pomoc, narzędzie. Ta rzeczywistość archiwistyki społecznej jest mocno wspierana przez różne instytucje i też chodzi o edukację po prostu, czyli żeby zmienić to myślenie o tym, że te nasze archiwalia, które mamy w szufladzie tej przysłowiowej, są nieistotne, nieważne. Te listy, te stare fotografie czy opowieści. Nic bardziej mylnego, to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne, żeby też mieć czas, zbliża się jesień, zima, żeby się trochę tymi zasobami swoimi archiwalnymi zaopiekować. Czyli jeżeli jeszcze jakieś zdjęcia u Państwa są nieopisane, nie wiemy, kto jest na tych fotografiach, które dostaliśmy od babci, dziadka. No, to jest dobry czas, żeby wykonać tą pracę właśnie takiego archiwisty domowego. Czyli żeby zapisać, jakie postacie są na tych zdjęciach. Chociażby zachęcam Państwa do tego bardzo serdecznie.
0: Przychodzicie Państwo do ludzi i to jest trudna rzecz. Jak zbudować zaufanie osób, do których przychodzicie, żeby zgodzili się pokazać rodzinne fotografie, żeby opowiedzieć o swoich rodzinnych historiach. Może to dla was nie jest trudne, może macie taką zdolność, że ludzie się otwierają przed wami. Jak to jest w waszym przypadku?
1: To znaczy tak, no na pewno trzeba mieć jakieś swoje wypracowane metody, sposoby, jakoś można powiedzieć czasami bezczelność, nie, żeby się bezpośrednio zwrócić do kogoś. A jeszcze chciałem wrócić do tego, o czym wcześniej była mowa, czyli o tych właśnie archiwaliach i o historii mówionej i o archiwistyce społecznej, no nie, bo tak naprawdę to te wszystkie nasze historie takie indywidualne, no to one się składają na jakąś tam całościową historię i czasami na przykład historia, która jest pisana na przykład na zamówienie, ta taka historia książkowa, nasza podręcznikowa, no to często jest historia, która jest po prostu pokazywana z różnych stron, no nie? I ona jest jakby jedyna, a tak naprawdę to tych historii jest dużo i jak ktoś sobie na przykład prześledzi takie archiwum, jedno czy drugie, no to może sobie wnioski sam wyciągnąć z opowieści ludzi, jak było naprawdę, bo oni tak naprawdę przeżywali te historie i to jest jakby takie najbardziej wiarygodne z punktu widzenia zwykłego człowieka. A druga sprawa to jest też taka, że tak naprawdę to tą historią tak rodzin, no to wiadomo, że ci bogaci ludzie, zawsze zamożni, wykształceni arystokraci i tak dalej, szlacheckie rody, to oni się zajmowali tym, jakby zawsze te drzewa budowali. A ludzie tacy, że tak powiem, cała reszta normalni ludzie, no to często nie mieli czasu na to, żeby się tym zajmować, ani z środków, bo to wiadomo, trzeba było mieć aparat fotograficzny, trzeba było mieć kogoś, kto się tym zajmie, kto wywoła te zdjęcia i tak dalej, kto zrobi drzewo, kto przechował dokumenty i tak dalej, to tak właśnie. No a teraz właśnie ta archiwistyka też jest fajna, bo i my też namawiamy wszystkich do tego, żeby się zajmować tymi swoimi domowymi po prostu historiami rodów, przodków, znać swoich dziadków, pradziadków, skąd się wzięliśmy, jakie mamy korzenie, choć czasami to w przypadku, że tak powiem, naszego położenia graficznego, no to to jest po prostu miks kulturowy bardzo duży, ale to jest super, jakby to bogactwo kulturowe, które posiadamy i nie ma się czego wstydzić. Trzeba po prostu mieć tego świadomość tych rzeczy. A teraz już jakby wrócę do tego tematu, jakby do którym była mowa wcześniej, czyli jak po prostu, no to sposoby są różne, generalnie z polecenia na pewno takie rzeczy są dwa, no to też jakby, no to trzeba po prostu wiedzieć, czego się chce też, no, jeżeli przychodzi do ludzi i trzeba, no, przekonać jakby człowieka do tego, żeby się podzielił swoim po prostu zasobem, swoimi opowieściami na temat, no nie wiem, skąd to się u nas bierze, no myślę, że to jest jakieś takie, znaczy raz, że jakieś do doświadczenia z ciekawości tego
0: ciekawości drugiego człowieka.
1: Tak, ciekawości drugiego człowieka, jego historii i tak naprawdę, no bo to się czuje, nie? Przychodzi się do kogoś i po prostu i ktoś czuje, no nie, że to nie jest po prostu, nie jestem urzędnikiem ani akwizytorem, nie, że tam coś chce, nie wiem. I często jest tak, że ktoś wyciąga zdjęcie i od razu się mu tam uruchamia pamięć wsteczna i zaczynają różnego typu rzeczy. A samo dotarcie, no to jest jakby to najtrudniejszy proces, no nie, żeby ktoś otworzył drzwi, odebrał telefon, zaprosił, umówił się, no nie.

0: archiwistyce społecznej trochę to górnolotnie może zabrzmi, ale najważniejsi są ludzie po prostu, bo i ci, którzy tworzą archiwum, i ci, którzy współpracują z archiwum, wolontariusze różnego rodzaju, bo można się na różne sposoby zaangażować w pracę właśnie naszego archiwum, chociażby cyfrowego archiwum społecznego gminy Uście-Gorlickie, nasze najnowsze archiwum, powstałe w 2025 roku. Ważni są ludzie, którzy są darczyńcami, czyli ci, którzy właśnie dzięki swojej ogromnej uprzejmości, dobroci, dobrej woli dzielą się z nami swoją historią, wspomnieniami, materiałami archiwalnymi. No i ważni są ci odbiorcy tego archiwum, czyli no, w jakimś celu to robimy, prawda? Żeby właśnie można było się z tym zapoznać teraz czy w przyszłości.
1: Zakładaliście sobie, że zbierzecie 500 archiwaliów w ramach tego archiwum gminy Uście-Gorlickie i przeprowadzicie 70 wywiadów. Czy to się udało zrealizować?
0: Tak, to był taki etap jakby początkowej naszej pracy, bo nasza Fundacja Memo, my pracujemy grantowo po prostu, to znaczy bierzemy udział w konkursach, które są ogłaszane i musimy wygrać konkurs, żeby finansować nasze działania. Oczywiście cała ta sytuacja mogłaby inaczej wyglądać, dlatego zachęcamy Państwa do wsparcia działalności naszej fundacji, bo dążymy do tego, żeby być uniezależnionym od tych dotacji zewnętrznych. To jest taka wymarzona sytuacja, ponieważ zbiorów mamy dużo, ale ograniczone jakby możliwości pracy.
2: Czasowe, nie? Bo to też zajmuje dużo czasu, to wszystko i też jakby... No i mamy też, tak powiem, zgromadzonych dużo więcej tych jakby materiałów do opracowania jeszcze, tylko że fizycznie nie ma czasu, żeby to przerobić. A są ciekawe rzeczy. Mamy dużo filmów nakręconych z ludźmi, dużo nagranych rozmów, które nie są jeszcze opublikowane, ale gdzieś tam na dyskach czekają na obróbkę i na przetrawienie tematu. Zresztą nie tylko w tym archiwum, tylko tak samo w tym wcześniejszym. No to po prostu jesteśmy czasowo ograniczeni. Tak naprawdę dużo czasu nam zajmuje to, żeby pisać wnioski, startować w konkursach, myśleć nad tym, jak to w ogóle ugryźć ten temat, żeby się udało, a to nie jest takie proste. Zresztą tak, tutaj wiemy z dwóch stron, że to nie jest takie proste, żeby wygrać konkurs, gdzie konkurencja jest coraz większa, dużo jest organizacji, są lobbyingi, są różne, że tak powiem, jakby tam sytuacje i tak naprawdę z pozycji takiego organizacji, która w ogóle nie ma żadnych, że tak powiem, wpływów, nie, no to wygrać konkurs, no to naprawdę trzeba się wysilić, nie, trzeba na to poświęcić dużo czasu, nie, żeby to zrobić.
1: Czy na Państwa stronie internetowej znajdziemy numer konta, na który można wpłacać wsparcie? Bardzo zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do wspierania Fundacji Memo. Mam nadzieję, że drodzy radiosłuchacze, maleste okazyju nachodu, wydity na premier jeden ze zrealizowanych projektów przez Fundację Archiwum Nowycia Prysłop i mi by się mryjało, żeby każde seło, każde remesło lemkiwskie było tak opracowane, tak zrobione, jak Nowycia i rzeczkarstwo. To jest niesamowite, co zrobiliście z tą częścią naszego dziedzictwa, bo teraz ktoś, kto nie wie nic o łyżkarstwie, wystarczy, że wejdzie na waszą stronę i tam odkrywają się przed nim no skarby. To są historie, to są ludzie, zdjęcia, filmy, całe bogactwo wiedzy o tym rzemiośle. Czy uważacie ten projekt za skończony?
0: Myślę, że to nie jest projekt, który jest skończony. Tak z taką dużą pokorą podchodzę do tego zagadnienia właśnie łyżkarstwa na Łemkowszczyźnie, bo zdaję sobie z tego sprawę, że mimo tych pięknych słów, które przed chwilą usłyszałam i za które bardzo dziękujemy, to zdaję sobie z tego sprawę, że jeszcze do wielu osób nie dotarliśmy, które zajmują się łyżkarstwem, zajmowały się łyżkarstwem, że z wieloma osobami jeszcze może nie udało nam się porozmawiać, bo wyemigrowali, a kiedyś łyżkarstwo było dla nich bardzo ważne. Więc wszyscy ci z Państwa, którzy nas słuchają, a kiedykolwiek zajmowali się łyżkarstwem i chcieliby z nami porozmawiać o tym, mówimy tutaj właśnie o takim tradycyjnym wyrobie łyżek drewnianych, czy innych drobnych wyrobów z drewna, zapraszamy Państwa serdecznie do kontaktu właśnie, bo chcielibyśmy z Państwem porozmawiać właśnie o przeszłości, o tym, jak to kiedyś robiło się te łyżki, jak to u Państwa wyglądało, może zachowały się jakieś stare zdjęcia, dokumenty, opowieści. Bo archiwum Nowica Przysup, które było naszym pierwszym archiwum, powstało w 2016 roku, jeszcze jak nie było naszej fundacji, o czym tutaj zostało wspomniane, to archiwum, dzięki któremu zaczęliśmy się zajmować łyżkarstwem. Właśnie. I później w 2025 roku, czyli całkiem niedawno, postanowiliśmy rozszerzyć terytorium naszego archiwum i stwierdziliśmy, że jesteśmy gotowi na to, żeby powstało cyfrowe archiwum społeczne gminy Uście Gorlickie i że to jest dobry czas, żeby właśnie zająć się wszystkimi tymi wioskami w gminie. Początkowo zrobiliśmy właśnie 70 wywiadów, zebraliśmy 500 archiwaliów. Później w tym roku, w 2026, skorzystaliśmy z takiego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzonego przez Centrum Archiwistyki Społecznej Dziedzictwo Społeczne. To był projekt, który dotyczy negatywów Maksyma Wasuli, łemkowskiego rolnika i fotografa ze Zdyni. On żył w latach 1925-1997 i właściwie teraz nad tym pracujemy i to będą kolejne materiały archiwalne w ilości 300 sztuk. Oczywiście tych negatywów było więcej, klatek około 3600. Zajmowaliśmy się konserwacją tego zbioru, digitalizacją, opracowaniem w otwartym systemie archiwizacyjnym. To z efektem naszych prac będzie można się zapoznać już całkiem niebawem. A łyżkarstwo właśnie było tą rzeczywistością, od której zaczynaliśmy, która nadal jest dla nas bardzo ważna. I która też łączy właśnie mieszkańców okolicznych wiosek Nowicy i w ogóle tej części Łemkowszczyzny. Bo okazuje się właśnie, że Łemkowie byli mistrzami w tym rzemiośle, ale później też mieszkańcy pobliskiego Odernego chociażby już zaczęli się tym zajmować i nadal to tym się zajmują i tak dalej. Zapraszam Państwa serdecznie na stronę internetową, całkowicie poświęconą, w całości poświęconą łyżkarstwu, po prostu bez polskich znaków łyżkarstwo.pl i tam mogą Państwo zapoznać się z efektami naszych prac. Jest dużo fotografii, dużo wywiadów z żyjącymi łyżkarzami, z tymi, których już nie ma pośród nas, ale do historii, których udało nam się dotrzeć, mamy też ich fotografie, też robiliśmy kwerendy w muzeach, w archiwach państwowych, także jest co oglądać i z czego się cieszę.
2: No jeszcze przy okazji właśnie tego łyżkarstwa, no to też mi się teraz przypomniało, bo też te wywiady robiliśmy z tymi łyżkarzami, to tyle jest w ogóle łyżkarstwo łyżkarstwem, ale historii takich w ogóle ludzkich, które wynikają jakby z tych wywiadów, to jest to bogactwo. Zresztą w ogóle w przypadku tych wszystkich archiwaliów bogactwo opowieści niesamowitych w ogóle ludzkich zdarzeń, które są często gotowymi scenariuszami w ogóle filmowymi, nie? Także to naprawdę jest, no, archiwistyka ciekawa jest. A jeszcze chciałem właśnie się zwrócić do tego, bo przed tym wszystkim jeszcze też mieliśmy taki projekt w ogóle Łemkowy na Łem, nie? Który jakby był też artystycznym projektem, nie? Który robiliśmy wcześniej też z Jurią Doszną, z Julianą Chorbaczewską i tam z różnymi jakby przedstawicielami też muzyki współczesnej, ale to już jakby taki niearchiwistyczny temat, ale też związany jakby tutaj z Łemkowyną, nie?
0: Tak, ogólnie, byliśmy partnerami, nie? W tym projekcie, tak, on był wieloletni. Tak. Chyba od 2018 roku trwał. To wspaniałe doświadczenie.
2: No i też było tak na takie samo łączenie kultur, bo pamiętam taki koncert, to był chyba ostatni w tym cyklu zrobiony, Jeden jest rytm, to się nazywało, to było w Nowicy, właśnie w Sarepcie zrobione. I tam było połączenie, w ogóle koncert to był łemkowsko, ukraińsko, romsko-polski w ogóle, czyli przedstawiciele tych czterech jakby, no i taki duży jakby zespół muzyków i tam była Julia Doszna, Teresa Mirga, Uliana Chorbaczewska i Witek Broda. I taki duży projekt, fajny, taki międzykulturowy, wydawałoby się komuś, że to niemożliwe jak było do połączenia te wszystkie są rzeczy, a się nam udało to zrobić po prostu. I to jest fajne, że staramy się po prostu jakby łączyć te wszystkie rzeczywistości kulturowe, które są bogate bardzo.
1: I też wydaliście płytę Godnie Święta z Julią Doszną i
0: Antonim Pilchem.
1: Antonim Pilchem. Tak, mieliśmy rozmowę. Słuchacze mogli się zaznajomić z tym projektem.
0: Zrealizowaliśmy też spektakl zatytułowany Dom. Jest to spektakl powstały w oparciu o historię mieszkańców Nowicy i Przysłupia. Historia jednego domu, w której spotykają się mieszkańcy, którzy na przestrzeni lat w różnym okresie zamieszkiwali ten dom. Mamy więc starą Łemkinię i starego Łemka. Historia starej Łemkini oparta jest o prawdziwą historię pani Anny Karlak, która mieszka tuż obok świetlicy wiejskiej w Nowicy. Wspaniała kobieta, ze wspaniałą historią. Mamy wiecznie nową, czyli osobę nowoosadniczkę, która przyjechała w te strony łemkowskie.
2: Przyjechała z miasta, mając dojść miasta, przyjechała na wieś i żeby tutaj zbudować swoje życie od nowa, można powiedzieć tak.
0: Mamy górala, którego nazwaliśmy PRL.
2: Czyli to jakby czasy te właśnie lata 450, gdzie po prostu tutaj napłynęła ludność właśnie z Podhala, z Pogórza do tych właśnie pustych po wysiedlinowych łemkowskich domów.
0: Pojawia się również postać bezdomnej i dewelopera. I te wszystkie postacie spotykają się przy jednym stole, w jednym domu i snują swoje historie. Jest to spektakl muzyczny.
2: No i właśnie tam jest jeszcze ważny aspekt Nowicy 9, czyli tego miejsca tak jak zwanego kontestacyjnego, dziewiątki tak zwanej, czyli miejsca, gdzie mieszkał właśnie muzyk Jan Szymczyk, od którego tak naprawdę też jakby się zaczęła ta cała historia, też tutaj trafiliśmy też jakby tym kluczem do Nowicy. I tam właśnie jest opowiedziana ta też historia jakby tego. No i też występują tam postaci właśnie z Nowicy, których już nie ma, a których pamięć też chcieliśmy przywrócić.
0: Czyli Łyżkarza, Romanik.
2: Stefan Romanik jest Michała, takiego właśnie wiejskiego w ogóle, takiej charakterystycznej osoby, która jakby znana była dla mieszkańców. Także to no tak do mnie, których mamy nadzieję, żeby jeszcze go pokazać w przyszłości.

0: W ogóle bardzo dużo jest bogactwa w tej archiwistyce społecznej. Takiego właśnie, takich wielkich inspiracji. To jest wspaniałe, bo to tak bardzo cieszy. Bo czasem wydaje się, że po prostu patrzymy na fotografię i to jest tylko dokument jakiś, prawda? Ale on niesie ze sobą tyle przekazu, takiej właśnie inspiracji do działania artystycznego. My w Fundacji Memo założyliśmy też Memofonię. Bardzo ciekawa inicjatywa, czyli robienie muzyki. Może Maciej lepiej o tym opowie.
1: Muzyczna ilustracja po prostu fotografii, czy tam jakby montażu fotograficznego, czy filmu, jakby no, muzyczna ilustracja. Ja też się tym zajmuję, że tak powiem, zawodowo, można powiedzieć, od już tam lat. Do filmów, bardziej muzykę filmową, jakby się, muzyką filmową się zajmuję i teatralną już od wielu, wielu lat, ale tutaj to jest jakby memofonia, to połączyć memofonia, czyli memo z języka z łacińskiego i z greckiego. Fonia to jest greckiego, czyli połączenie po prostu jakby pamięci, obrazu i muzyki, no nie? Razem po prostu w jedno. Przeniesienie się jakby w czasie, no nie?
2: Co taki format potrafi wydobyć z tego zdjęcia?
1: Myślę, że jakąś głębię po prostu. Jakby głębię emocji z sytuacji, która jest jakby na zdjęciu. I może ją jeszcze po prostu pogłębić jakby tą...
2: Komponowałeś muzykę do tych zdjęciach,
1: tak,
2: rozumiem?
1: Tak, tak, tak, tak.

0: I też całkiem niedawno mieliście promocję tej memofonii, spotkanie z mieszkańcami. Prezentowaliście część już zdigitalizowanych zbiorów pana Wasuli. Udało się mieszkańcom, może nie odgadnąć, ale przypomnieć sobie, kogo uwiecznił na zdjęciach pan Wasula.
1: No tak, no przyjechała w ogóle cała grupa właśnie, bo to cała grupa ze Zdyni, czyli tam z miejsca, gdzie skąd był w ogóle Maksym Wasula, ludzi na to spotkanie, właśnie żeby identyfikować te zdjęcia później po tym naszym takim wystąpieniu, takim półgodzinnym programie artystycznym, czyli muzyką skomponowaną do paru dziesięciu zdjęć. Potem przeszliśmy po prostu jakby do części, gdzie po prostu pokazywaliśmy zdjęcia i ci ludzie po prostu, no, opisywaliśmy te zdjęcia po kolei. Kto tam pamięta, to były zdjęcia robione od lat 50. do 80., więc taki rozstrzał dosyć duży, ale no i sytuacje przeróżne, bo Maksym Wasula po prostu fotografował wszystko, że tak powiem, dokumentował rzeczywistość, czyli to są szty, pogrzeby, wesela, sytuacje, zdjęcia pozowane, zdjęcia do dokumentów, no różne sytuacje. I różnych ludzi też wyjeżdżał na jakieś tam do pobliskich miejscowości, robił zdjęcia. Także no tam mamy już trochę tych zdjęć zidentyfikowanych, jeszcze mamy całą masę, jakby, że tak powiem, spotkań umówionych w celu identyfikacji tych zdjęć, w sensie opisywania dokładnie na tych zdjęć, bo chcemy jak je opisać jak najlepiej, tak jak zresztą każde nasze archiwalia, które są w naszym archiwum, staramy się po prostu jakby umiejscowić zdjęcie, kto na nim jest, kto jest autorem zdjęcia i tak dalej, żeby ten dokument, żeby te archiwalia później miały jakąś taką wartość po prostu poznawczą też, jak ktoś będzie oglądał, żeby sobie to...
0: A czy od razu przychodziły ludziom do głowy historie związane z tymi zdjęciami?
1: Tak, tak, no były tam różne komentarze. To jest też ciekawe, bo to wiadomo, zdjęcia z młodości zawsze generują te wspomnienia z młodości i różne sytuacje po prostu takie życiowe. Wiadomo, że życie się zmienia człowieka, cały czas jakby dokonuje różnych wyborów, a te sytuacje, które wcześniej miały miejsce, one po prostu były, nie? I właśnie takie zdjęcia uruchamiają tą pamięć, która jakby człowiek wraca po prostu do przeszłości i sobie przypomina różne rzeczy, no i takie różne komentarze, no cały czas są komentarze, także to jest fajne.
0: A zdarzyło wam się, żeby osoby różnie zapamiętały dane wydarzenie, żebyście dostawali różne wersje historii związanych
1: z tym? No tak, no to tak, tak, to jest normalne też, no nie, że ludzie to też jakby, no każdy, tak powiem, ze swojej strony patrzy na rzeczywistość i...
0: I co robicie wtedy? Zapisujecie obie historie, prezentujecie obie wersje? Jak wygląda praktyka?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o opis postaci na zdjęciu, to sprawa jest prosta, że tam jest weryfikacja, powiedzmy, paru osób, jeżeli się zgadza i się nakładają te wszystkie ustalenia, że to się zgadza, no to się wtedy zgadza. A jeżeli chodzi o historię taką mówioną, czyli o opowieści, no to każdy ma prawo do że tak powiem, do swojej interpretacji. Tak samo teraz mi się przypomina taki temat, no nie, naszych wywiadów właśnie w gminie Ujście Golickiej w zimie, bo tutaj akurat w zimie bywali, akurat była ta zima dosyć ostra, więc zasypało nas nieraz śniegiem, tam po dach i też jeździliśmy. No i ta gmina jest dosyć, że tak powiem, bogata kulturowo, bo tutaj jest, że tak powiem, dużo, raz, że dużo wyznań, dwa, to jakby tam miks wynikający z tego, że była akcja Wisła, a potem przyjechali nowo osadnicy tam gdzieś z terenu Podhala i z Pogórza. Później wrócili znowu Łemkowie z zachodu też i tak, i te wszystkie relacje wzajemne, ale generalnie pozytywne jest to, że ci ludzie mimo tych sytuacji i nie swoich decyzji politycznych, które były podejmowane bez ich w ogóle udziału, zdecydowana większość jakby tych relacji, współistnienia ludzi, mimo tych sytuacji jakby takiej niezależnej od nich, po prostu jest pozytywna. Generalnie, że ci ludzie po prostu starali się tutaj żyć i starają się żyć w zgodzie, nie?
2: Niesamowite jest móc obserwować i być w środku właśnie tych wydarzeń, które uruchamiają pamięć, czyli właśnie ta wspomniana memofonia, którą zatytułowaliśmy Uwaga, i spotkanie z mieszkańcami, mieszkankami, których rodziny uwidocznił, zachował w kadrach Maksym Wasula. No i my, którzy tak jakby staramy się zachować to wszystko dla pokoleń, dla potomnych. I co takie ogromne jest szczęście, kiedy jest się w tym pomieszczeniu i słyszy się właśnie takie ożywioną dyskusję,

0: dyskusje, kto jest na tym zdjęciu, że no to ta osoba, nie, to ktoś inny, a nie, zobacz, to wygląda w taki sposób, to musi być ta, a no rzeczywiście to jest ta, a no widzisz. I to jest tak wspaniałe doświadczenie, kiedy te osoby, z którymi pracowało się, ja osobiście robiłam właśnie ten wideoart i pracowałam miesiącami nad właśnie tym wideo do memofonii. I te postacie stawały mi się coraz bliższe i bliższe i nagle na tym spotkaniu one dostawały konkretne imię, konkretne nazwisko, konkretną historię. Jest to wyjątkowe, wyjątkowe doświadczenie i takie bardzo wspólnotowe. Takie wspólne właśnie oznaczanie osób na zdjęciu, czy miejsc, czy wydarzeń. Tworzy taką, umacnia po prostu wspólnotowość lokalną. I to jest jeden z plusów jakby w działalności też archiwistyki społecznej.
1: To doświadczyliście jakichś trudnych też przeżyć związanych ze zbieranym materiałem, z wywiadami, ktoś...
0: No tak, wolelibyśmy oczywiście o tym nie rozmawiać, ale zawsze są trudne. Znaczy, ja mam na myśli takie trudności, kiedy widzimy na przykład, że starsza osoba w rodzie nie jest traktowana z należytym szacunkiem. To są takie najtrudniejsze rzeczy.
2: No, że to jednak ten pęd nasz w ogóle taki materialny, to najbardziej widać, no nie, że to jest tak, że tak powiem przerost formy, czyli przerost nad posiadaniem, no nie, niż nad byciem po prostu. Lepiej być niż mieć, lepiej mieć niż być, nie, i to jest to, że to widać, nie, że, znaczy to na szczęście nie miało miejsca zbyt często, ale były takie sytuacje, że no, że ci ludzie są po prostu, że powinni być szanowani bardziej, choć w większości oczywiście są szanowani.
0: No, mamy tu może konkretnie te rzeczy na myśli, że umawiamy się na wywiad z kimś, a na przykład część rodziny, dużo młodsza, nie jest zadowolona z tego powodu, że my spotykamy się i rozmawiamy.
2: Że dziadek może powiedzieć historię o rodzinie na przykład, ale to takie było mało przypadków. No, inne trudności no to takie, że faktycznie te sytuacje tak nasze, losowe, to co mówiłem wcześniej, akcja Wisła, czyli jakby to współżycie, takie bycie polsko-łemkowskie tutaj na tych terenach, no nie, po w latach tam powiedzmy 50., 60., 70., początek, potem jakby koniec, ale to generalnie tak, ale to czasami to jest też tak, że my przychodzimy i tak musimy wysłuchać tego, że tak powiem, tak i zrobić taką troszeczkę psychoanalizę, w ogóle być takim psychologiem troszeczkę, nie wiem, albo jakimś tam powiedzmy duchownym, no nie, że ludzie się muszą po prostu wyżalić, no nie. I też taką rolę czasami przyjmujemy, no nie, no bo są takie sytuacje, że ludzie po prostu jakby, no pytasz się ich o coś konkretnego, oni ci mówią o tych konkretnych rzeczach.
0: Dotykamy teraz tego takiego tematu meta archiwistyki społecznej, czyli z czym borykają się archiwiści społeczni. Na całe szczęście, jak mówiłam wcześniej, jesteśmy zaopiekowani trochę przez Centrum Archiwistyki Społecznej, która organizuje różnego rodzaju spotkania dla archiwistów i archiwistek. Też takie właśnie opiekujące tę sferę psychiczną naszych działań. No bo tak, jest to praca, jak każda praca z człowiekiem, wymagająca, tak? Słyszymy mnóstwo historii. Te historie przeważnie są tragiczne, związane z różnymi...
2: Są emocjonalne generalnie. Też trzeba mieć jakiś taki, że tak powiem, filtr zakładać na, że tak powiem, choć nie zawsze można, bo to jest tak, że czasami się dzieje coś spontanicznie i trudno, człowiek się angażuje w to, bo żeby tak naprawdę z rozmówcą być jakby w takim kontakcie mocnym, no to trzeba się otworzyć też, no nie, że to jest tak, że jak żeby on opowiedział pewne rzeczy, no to też jakby musi mieć zaufanie, że jak ktoś ci powie, no nie, to...
0: No tak, ale to są całe, jakby cała rzeczywistość też i narzędzia, które nam daje antropologia kultury, etnologia, etnografia, jakby jesteśmy przygotowani do tej pracy po prostu.
2: To znaczy tak, no czasami jest tak, że na przykład ktoś mówi, na przykład, że rozmawiamy sobie i na przykład wyłączamy po prostu rejestrator, no bo to nie jest jakby do nagrania. A oprócz tego oczywiście to ja się głównie ja się tym zajmuję, czyli po prostu, choć też nasz syn, jakby później montaż tego, no bo czasami się nagrywa na przykład, nie wiem, 3 godziny materiału, a zostawia się z tego 0,5 godziny na przykład, nie? Bo to trzeba po prostu te najistotniejsze rzeczy zostawić, niewygodne rzeczy czasami wyrzucić, w sensie taki nasz niewygodne, niewygodne dla w tym sensie, że ktoś po prostu mówi i, no mówi różne rzeczy.
0: Czasami koniecznie to przemyśli.
2: I to, co publikujemy, po prostu to naszym zdaniem po prostu to jest to, co nie cenzurujemy, tylko ja mówię w takim sensie montażowym. Zresztą ty tak samo jak montujesz wywiady, no to też jakby coś na podobnej zasadzie, no nie? Ale są pewne rzeczy, że ludzie lepiej przemilczeć pewne rzeczy, nie publikować po prostu tego, no nie?
0: Bo to, o czym się nie mówi, jest też, jest to, co nie jest powiedziane w wywiadzie, jest ważną częścią wywiadu, no. To jest jakby oczywista sprawa w historii mówionej. W archiwistyce społecznej wspaniałe jest to, że każdy może się wypowiedzieć.

0: My założyliśmy nasze archiwa z myślą, że to jest przestrzeń, że każdy może zostawić swoją historię. Więc całkiem możliwe, że zdarzy się Państwu usłyszeć dwie różne wersje tego samego wydarzenia, tak? No ale też każdy z nas zapamiętuje różne rzeczy. Zresztą historia związana z pamięcią to jest dopiero niesamowita przestrzeń do rozmów czy temat do rozmów, tak? Kiedy jesteśmy w stanie zapamiętać rzeczy, które się nie wydarzyły tak naprawdę. Więc tak, są to problemy, z którymi boryka się historia mówiona, ale bez względu na te problemy warto i należy wywiady archiwizować, nagrywać i zachowywać dla potomnych też język, sposób mówienia, gwarę.
1: Głos w ogóle, bo często jest tak, że na przykład my robimy wywiad i ktoś na przykład umiera za pół roku, za parę miesięcy, za rok, bo tu mamy to całą masę, że tak powiem, już takich w ogóle w naszych archiwach ludzi, którzy zostali nagrani, bo to archiwy z tego zajmujemy się prawie 10 lat już, więc oni są nagrani i po prostu i na przykład często mamy tak, że ktoś pisze, że super, że może sobie babcię czy dziadka posłuchać w ogóle i to czasami jest takich fajnych, czasami ktoś kawał opowiada, bo to są różne, śpiewają, opowiadają różne historie, bo też nagrywamy jakby przyśpiewki, piosenki, no różne rzeczy, te, które jakby z człowieka wychodzą naturalnie, a które są jakbyś tak jakby wartościowym po prostu jakby.
0: Są różne sposoby i zbierania jakby wywiadów, przeprowadzenia wywiadów, w ten sposób powiem. I my głównie przyjęliśmy, że rozpoczynając pracę w Cyfrowym Archiwum Społecznym Gminy Uście-Gorlickie, będziemy przeprowadzać wywiady biograficzne po prostu. Więc bardzo wiele można usłyszeć historii osób, mieszkańców i mieszkanek właśnie gminy. I mam takie wrażenie, a raczej nawet nie jest to wrażenie, a pewność, bo wiemy to z rozmów z mieszkańcami i mieszkankami, że często ludzie, którzy żyją obok siebie, nie znają jakby swoich historii zbyt dobrze, jeśli chodzi o wioski oddalone, ale wioski oddalone, ale będące w jednej gminie. Więc często przez tą trudną historię, która wydarzyła się w tym regionie, pewne tematy przez długie lata były tematami tabu, nie podejmowano ich, żeby nie być w konflikcie. O tym się nie mówi, o tym się milczy, było, minęło, ale wydaje nam się, tak, mamy takie poczucie, że czas płynie, pojawiają się kolejne pokolenia, czasem na tyle czas płynie i upłynęło go na tyle dużo, że pewne rzeczy można poruszać, tak? O pewnych rzeczach można rozmawiać już bez takich emocji, które są takie blokujące, które są związane z traumą, tak? Które uniemożliwiają takie spokojne przyjrzenie się przeszłości. Wiemy, że nowoosadnicy czy osoby, które migrowały w te regiony, często właśnie nie zdają sobie z tego sprawy ze złożoności właśnie tego miejsca, tak? I ze względu na historię, ale też po prostu historię, dużą historię, historię Łemków przede wszystkim, ale też historię ludzi, którzy zasiedlili ten teren właśnie po 1947 roku, ich wzajemnych relacji, tego trudu, z którym to miejsce było związane. Tak, więc bardzo, bardzo ciekawe rzeczy są przed nami też i za nami, bo my dopiero zaczynamy. Nasze Cyfrowe Archiwum Społeczne Gminy Uście-Gorlickie powstało w 2025 roku, więc wiele pracy przed nami, wiele wywiadów. Mam nadzieję, że setki wywiadów.
2: A czujecie taką odpowiedzialność za te historie, za to, co przekazujecie? Bo to, co zostanie, to już...
0: Te wywiady to też taka forma spotkania. Jak myślę też o archiwistyce społecznej, że to jest po prostu spotkanie. Spotykasz się z kimś, kto chce opowiedzieć pewną historię. Opowiada to, co chce opowiedzieć. My nigdy nie wymuszamy jakby na rozmówcy czy rozmówczyni tego, o czym ona, to nie jest jak ma opowiedzieć, to nie jest przesłuchanie.
1: No, ani to nie jest jakiś taki wywiad, że się przychodzi z gotową listą pytań i się pyta, tylko po prostu to jest to fajna opowieść, którą każdy tam jakby z siebie wydobywa. No i też fajna forma po prostu poznania się, no nie, że my przychodzimy i się poznajemy z tymi ludźmi i tak i powstaje jakaś taka fajna więź, no nie, że to, że jest to komunikacja budująca, no nie, jakby jakąś fajną relację przyszłą, nie, także to jest, no, naprawdę wartościowa.
0: Mamy dużo planów, chcemy wydać się właśnie publikację albumową z archiwalnymi fotografiami, też związaną właśnie z Łemkami, z Łemkowszczyzną, też pokazującą już takie wspólne życie na tym terenie. Mamy też bardzo ciekawe fotografie Andrzeja Hałszczaka z Przysłupia, z Nowicy, które w taki cudowny sposób do nas trafiły z Ukrainy. Andrzej Hałszczak był fotografem właśnie żyjącym, urodził się w 1909 roku, żyjącym w Przysłupiu, o którym pamięć właściwie zaginęła w wiosce po jego emigracji. Tą pamięć właśnie teraz przywracamy, a trafiliśmy na niego właściwie przez pieczątki, które zostawił na trzech fotografiach i tak właśnie zaczęliśmy szukać do niego kontaktu i udało się, no dzięki internetowi po prostu znaleźć potomków. Te zdjęcia przyjechały do nas busem z tej Ukrainy, tam musieliśmy uruchomić różnego rodzaju kontakty, ale udało się. I wspaniałe było to, że te fotografie Andrzeja Hałszczaka były opisane z tyłu, wszystkie. Więc to jest poezja dla nas, bo tych ludzi, pamięci o tych osobach nawet nie ma na wsi.
1: No dlatego też zachęcamy cały czas, jak ktoś robi zdjęcia, nawet, no teraz wiadomo, wszyscy mamy te smartfony, robimy setki zdjęć w tygodniu i tak naprawdę to wszystko gdzieś tam na tych nośnikach jest, no, giną te zdjęcia tak naprawdę. Są gdzieś w przestrzeni internetowej na chwilę takie, to są takie błyski, ale tak naprawdę czy coś z tego zostaje takiego na co nie, za 10, 15, 20 lat będzie mógł ktoś od naszych przodek zobaczyć. O, raz, że to, dlatego trzeba dbać o te, jak już mamy te zdjęcia, to żeby je opisywać, kto na nich jest, po prostu żeby ci, którzy później przyjdą, żeby nasz po prostu utożsamili po prostu z tymi zdjęciami, żeby ta pamięć po prostu przetrwała. Pamięć, tożsamość, nie? Związana jakby z naszą tożsamością też, nie? Bo to bardzo ważna sprawa.
2: Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby odsłuchiwali sobie już te nagrane i umieszczone na waszej stronie wywiady i też zachęcamy do kontaktu z wami, żeby podzielić się swoimi historiami, żeby tworzyć tę naszą wspólną całościową historię.
0: Tak, bo czasem takie rzeczy, które wydają się nieistotne, jak na przykład zeszyt z przepisami babci, gdzie znajdują się właśnie poplamione kartki od masy albo masła, wszystko pisane ręcznie, tak? I dla nas, archiwistów, jest to bardzo cenne źródło wiedzy o przeszłości, właśnie związane z kulinariami, tak? Czy jakieś listy wysyłane, czy pocztówki, czy właśnie fotografie, czy świadectwa, czy plakaty może jakichś wydarzeń, afisze. Tego właściwie nie mamy w ogóle jeszcze w naszym archiwum, czyli takich druków ulotnych. My jako archiwiści też pomagamy organizacjom pozarządowym w porządkowaniu ich zbiorów. Więc często na terenie, już teraz mówię nie o Łemkowszczyźnie, tylko teraz o Beskidzie Małym, pomagaliśmy kołom gospodyń wiejskich, czy Ochotniczej Straży Pożarnej, tak, w porządkowaniu ich zbiorów. Więc jakby obszar naszych działań jest jakby szeroki.
2: Życzę spełnienia wszystkich najbliższych i dalszych planów. Będziemy z wielką ciekawością, żywym zainteresowaniem śledzić waszą działalność, promować ją szeroko, bo naprawdę jest warta tego i zachęcamy, nieustannie zachęcamy naszych słuchaczy do dzielenia się swoimi historiami, swoimi archiwami. Dziękuję wam bardzo serdecznie za rozmowę.
1: Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy.
2: A wy, drodzy radiosłuchacze, zazerajcie na site Fundacji Memo, budete na biżuczo za wszystkie ma dianiamy Fundacji. Do poczucia. Dziękuję.

I witam serdecznie na antenie radia LEM FM. Mówi do was Jakub Zygmunt, a to oznacza, że zaczynamy, co? Beskidnik, czyli naszą audycję geograficzno-turystyczną, w której udajemy się w rozmaite zakątki świata, te bliższe nasze, tu swojskie, beskidzkie, łemkowskie ostoje, a także gdzieś zagraniczne krainy, bardzo egzotyczne czasami, a czasami dość bliskie i bardzo znajome. Gdzie dzisiaj jedziemy w naszym programie? No, właśnie blisko. Dzisiaj zwiedzimy Beskid Sądecki, ale nie będziemy wędrować tak, jak często się zdarzało, konkretnymi szlakami, ale poznamy tak trochę jak od punktów pewne atrakcje przyrodnicze, ścieżki edukacyjne i ścieżki przyrodnicze i tym podobne miejsca w Beskidzie Sądeckim, które są warte obejrzenia, odwiedzenia, poznania, zeksplorowania. Tak więc dzisiaj będzie Beskid Sądecki na przyrodniczo i bądźcie gotowi na moc wrażeń. Przed chwilą słuchaliśmy po francusku duetu Benamazu i Luan w piosence La Mer est Calme. No a teraz zaczynamy Beskidnik od starego, dobrego małżeństwa i piosenka Istota Przeznaczenia właśnie przed wami. Tak więc posłuchajcie i zaczynamy Beskidnik.

0: Slam FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Slam FM to twoje radio.
1: I to było Stare Dobre Małżeństwo w piosence Istota Przeznaczenia. I właśnie jesteśmy w takim klimacie Beskidów, wędrówek. No i trochę nie bez powodu, ponieważ dzisiaj w Beskidniku jesteśmy w Beskidzie Sądeckim. I dowiemy się co nieco od strony przyrodniczej. Co ciekawego tam zobaczymy, pozwiedzamy. Ale może najpierw troszeczkę tej nudnej, ale mam nadzieję, że nie tak bardzo teorii o samym tym Beskidzie Sądeckim, o tym paśmie górskim w Karpatach Zachodnich. Beskid Sądecki znajduje się na Sądecczyźnie i do niego zalicza się pasmo Jaworzyny, pasmo Radziejowej i niekiedy też pasmo gór Leluchowskich znajdujących się na samym południu na granicy ze Słowacją. Pasmo Jaworzyny ciągnie się od Barcic po Tylicz. Z wszystkich stron jest wyraźnie oddzielone dolinami rzek. Najwyższym jego szczytem jest oczywiście Jaworzyna Krynicka, dobrze nam znana, o wysokości 1114 metrów nad poziom morza. Od zachodu i południowego wschodu granicę tworzy głęboka Dolina Popradu. Rzeka oddziela szczyty od drugiego pasma sądeckiego, Beskidu Sądeckiego, od pasma Radziejowej, które rozciąga się od Doliny Dunajca aż po Eliaszówkę, a tak naprawdę ono jeszcze się ciągnie dalej na Słowacji przez pasmo o nazwie już słowackiej Lubownańska Wrchowina. I właśnie w paśmie Radziejowej znajdują się wszystkie szczyty Sądecczyzny wznoszące się powyżej 1200 metrów nad poziom morza, łącznie z najwyższą Radziejową, która ma 1262 metry i od której właśnie wzięła się nazwa pasma Radziejowej. Jedyną większą rzeką przepływającą przez ten rejon jest Poprad. Natomiast Dunajec opływa Beskid od zachodu i północy, będąc jego granicą. Beskid Sądecki cechuje wyjątkowo duża lesistość. Mało jest tutaj polan i łąk w porównaniu z okolicznymi pasmami gór. Duże zasługi w ochronie tutejszych lasów miał hrabia Adam Stadnicki, dawny właściciel tych terenów. W lasach Beskidu Sądeckiego dominuje bóg zwyczajny oraz jest domieszka jodły, pospolitej świerku i jawora. Nad potokami i rzekami występują lasy łęgowe, a na stromych skarpach nad Popradem i Dunajcem niewielkie grondy. Rzadkością jest tutaj w Beskidzie Sądeckim zachowany naturalny fragment lasu lipowego, chroniony w rezerwacie przyrody Las Lipowy Obrożyska. No już troszeczkę zaspoileruję, pojedziemy dzisiaj również tam. I z rzadkich w Polsce roślin także stwierdzono tu występowanie gatunków jak dwulistnik muszy, głodek żółty, goździk pyszny, irga czarna, kokoryt żółtawa i jeszcze wiele, wiele innych. Mogę podać ostrożeń głowacz, pierwiosnek omączony, prosiecznik plamisty, wiechlina styryjska, wiblin jednolistny. Tego jeszcze jest wiele, wiele więcej tych gatunków roślin chronionych na obszarze Beskidu Sądeckiego. I po krótkiej przerwie muzycznej udamy się do pierwszego pomniku przyrody nieożywionej, gdzie będziemy wdychać dwutlenek węgla. Ale tutaj będzie ostrożnie, ponieważ będzie prawdopodobnie grozić nam niebezpieczeństwo. Ale na razie posłuchajmy Suzanny Jarej w piosence Koszeloczka i czegoś po rusińsku. Tak więc dajmy się ponieść temu rytmowi.

Ale szerokowo nam zabrzmiała Suzanna Jara w piosence Koszeloczka i takim klimatem troszeczkę łemkowsko-beskidzkim wracamy i wracamy właśnie do Beskidu Sądeckiego, który też częściowo znajduje się na obszarze Łemkowyny. Ale dzisiaj nie będzie nic o Łemkach, a będzie o przyrodniczych atrakcjach Beskidu Sądeckiego i jedziemy już do pierwszej. Zobaczmy teraz dokładnie pomnik przyrody nieożywionej o nazwie Mofeta imienia profesora Henryka Świdzińskiego w Złockiem koło Muszyny. I ta mofeta jest to największa i najefektowniejsza w Polsce, a także rzadko spotykana w Europie, sucha ekshalacja dwutlenku węgla. Usytuowana jest ona na dnie bagnistego koryta potoku Złockiego. Wypływ CO2 częściowo ma miejsce pod pokrywą wody i dlatego jest doskonale widoczny. W kilkunastu punktach na powierzchni około 25 metrów kwadratowych wydobywają się nieustannie różnej wielkości i ze zmienną częstotliwością bąble dwutlenku węgla. Na wyjątkowo atrakcyjną oprawę mofety wpływa jej otoczenie. Bulgoczące rdzawo-żółte błoto, kolorystycznie kontrastujące z porastającą je intensywnie zielenią, niskopienną roślinnością. To właśnie to otoczenie, ten kontrast tego błota i tej zieleni tworzy taki ciekawy klimat. Wybudowane trakty spacerowe umożliwiają dzisiaj zwiedzającym dokładną obserwację tego zjawiska. I tutaj trzeba dodać do tych mofet, że jeśli tam się udamy, nie możemy tam spędzić zbyt dużo miejsca, ponieważ mniej więcej po około 15 minutach zacznie nam się kręcić w głowie, ponieważ całe to miejsce jest usytuowane w niewielkim dole, gdzie się kumuluje ten dwutlenek węgla, więc my go będziemy tam cały czas wdychać i po prostu może po dłuższym czasie dojść do zatrucia organizmu. Tak więc bardzo polecam mofeta imienia profesora Henryka Świdzińskiego w Złockiem na 15 minut. Ale jeszcze jest druga mofeta w Karpatach, dokładnie w Tyliczu, na terenie osady turystycznej Domki w Lesie. Została tam odkryta największa mofeta w Karpatach, która się składa z 11 połączonych ze sobą kręgów. Kręgi, każdy o średnicy około 1 metra i głębokości również około 1 metra, posiadają bardzo dużą ilość bulgotek i dychawek. Bulgotki to są te miejsca, gdzie przez błoto i pod wodą wydobywa się dwutlenek węgla. Dychawki jest to sucha ekshalacja. Ciekawostką jest to, iż smak wody mineralnej z każdego kręgu jest różny. Mofety zostały otoczone betonowymi kręgami w latach 50. XX wieku w celu pozyskania dwutlenku węgla przy hodowli glonów służących oficjalnie jako pokarm dla zwierząt, a nieoficjalnie prawdopodobnie była to próba skumulowania białka na potrzeby stworzenia jedzenia dla kosmonautów. To ponieważ to były lata 50. XX wieku, inny system polityczny, więc kto wie, jaka była prawda. W najbliższym otoczeniu również możemy zaobserwować tarasy donice, w których hodowano te algi. Całe przedsięwzięcie było objęte tajemnicą, dlatego po zakończeniu badań tę mofetę zasypano. Historia tego miejsca oraz dokładny opis mofety jest przedstawione tam na miejscu, na tablicach, które są ustawione nad drewnianym molem. Uroku temu miejscu dodaje także mostek nad kręgami oraz altanka z ławeczkami. Tak więc polecam udać się również do Tylicza, do osady turystycznej Domki w Lesie, gdzie tam również jest mofeta, tylko już troszeczkę z ciekawszą historią, zupełnie inną. Tak więc polecam obydwa miejsca, i mofetę w Złockiem, i tą w Tyliczu. A co będzie po kolejnej piosence i przerwie muzycznej? No właśnie, zobaczymy naturalny las lipowy w Karpatach, który się zachował właśnie na terenie Beskidu Sądeckiego. Ale najpierw posłuchajmy trochę muzyki. Może wyjedźmy na chwilę na północ do Estonii. Zespół Trada Tank w piosence Kallimale, czyli dla najdroższej. Dajmy się ponieść temu rytmowi.

0: FM.
1: Słuchaliśmy przed chwilą po estońsku zespołu Trada Tak w piosence pod tytułem Kallimale, czyli dla najdroższej. I w dzisiejszym programie jesteśmy w Beskidzie Sądeckim i chodźmy do kolejnych atrakcji przyrodniczych, rezerwatów przyrody, pomników przyrody i innych ścieżek przyrodniczych. I teraz wyruszamy do Muszyny, w okolicy dokładnie Muszyny. Zobaczmy ścieżkę przyrodniczą w rezerwacie Las Lipowy Obrożyska, ponieważ to właśnie tam znajduje się jedyny zachowany w Karpatach naturalny las lipowy. I ta ścieżka przyrodnicza w rezerwacie obejmuje 7 przystanków z tablicami informacyjnymi. Warto na niej zwrócić uwagę na liczne gatunki ptaków śpiewających. W rezerwacie zaobserwowano m.in. dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła czarnego, muchołówki, gołębiaka, gołębia siniaka, a także gniazduje w lesie lipowym obrożyska bocian czarny. W pobliżu także znajduje się i puchacz, i włochatka, także puszczyk uralski. Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie Las Lipowy Obrożyska powstała z inicjatywy zarządu Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Tak więc przypomnę, że ten las jest wielką rzadkością, ponieważ jest to zachowany naturalny fragment lasu lipowego, jakiego nie znajdziemy nigdzie indziej w Karpatach, tylko koło Muszyny. Chodźmy także na Łopatę Polską. Jeśli ktoś nie wie, co to jest Łopata Polska, to tylko przypomnę, jest to taki mniej więcej półwysep, który tworzy rzeka Poprad, zakręcając serpentynami w okolicach Żegiestowa. To właśnie na Łopacie Polskiej znajduje się ścieżka ornitologiczna, która przebiega dokładnie dookoła Łopaty Polskiej w uzdrowiskowej części Żegiestowa. Na jej trasie rozlokowano 10 tablic informacyjnych pozwalających na poznawanie wybranych gatunków ptaków zamieszkujących Beskid Sądecki. Trasę rozpoczniemy tam przy sanatorium Wiktor. Na jej przejście będziemy potrzebować około 2 godzin. Możemy na swojej trasie spotkać takie ptaki jak jaskółkę, oknówkę, jeżyka, kopciuszka, sikorkę, bogatkę, ubogą i modraszkę, a również sójkę, wronę, ziębę, dzwońca, pliszkę, gila, pluszcza i jeszcze kilkanaście więcej tych ptaków. Bocian czarny również będzie dla nas czymś zaskakującym. Tak więc możemy dokładnie się zachwycić tym bogactwem dźwięków. Właśnie ku temu służy ścieżka ornitologiczna na Łopacie Polskiej. Oczywiście do Żegiestowa warto się udać nie tylko po to, żeby posłuchać śpiewu ptaków na tej ścieżce ornitologicznej, ale również odpocząć, pozwiedzać część uzdrowiskową, a również też część wiejską Żegiestowa ze znajdującą się tam cerkwią. A w jakie kolejne miejsca jeszcze pojedziemy i jakie ścieżki edukacyjne poznamy, to już nie chcę zdradzać, ale pojedziemy troszeczkę w okolice Krynicy Zdroju i potem udamy się w okolice Rytra. Tak więc będziemy w 2 troszeczkę skrajnych miejscach na obszarze Beskidu Sądeckiego. Zostańcie z nami na antenie LEM FM, a teraz posłuchajmy zespołu z Rosji, Otawa Jo, taki folk klasyczny rosyjski w piosence Sumieckaja. Tak więc dajmy się ponieść temu rytmowi ze wschodu.

I to był zespół Ottawa Jo w piosence Sumiecka Ja. I wracamy z tego wschodu w nasz swojski Beskid Sądecki. Dzisiaj w programie odkrywamy kolejne ścieżki edukacyjne, ornitologiczne chociażby, taka jak na Łopacie Polskiej, o której troszeczkę powiedziałem przed przerwą i teraz udajemy się w kolejne. Chodźmy na ścieżkę edukacyjną śladem pracy leśnika, która znajduje się niedaleko Krynicy Zdroju. Ma ona długość 5,5 km. Przejdziemy ją w około 3 godziny, dlatego że na trasie spotkamy aż 13 przystanków z tablicami informacyjnymi i zdjęciami. Na czym polega ta ścieżka edukacyjna i co się na niej dowiemy? Ta ścieżka pokazuje efekty pracy leśników oraz umożliwia poznanie różnych zagadnień i czynności związanych z gospodarką leśną. Jej trasę wytyczono na terenie leśnictwa Kopciowa, koło Krynicy Zdroju. Jest to przysiółek tak naprawdę, jak jedziemy z Krzyżówki do Krynicy Zdroju, mniej więcej w połowie drogi. O ile się orientuje, Kopciowa administracyjnie należy do wsi Mochnaczka Wyżna. Ścieżka pod nazwą Śladem Pracy Leśnika pokazuje różne fazy rozwoju drzewostanów, zakres pracy leśników oraz efekty współdziałania leśników i pracowników naukowych, a także zagrożenia dla rozwoju lasu. Obejmuje ona powierzchnie doświadczalne i badawcze, na których pracownicy naukowi Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykonują badania, a studenci właśnie tam odbywają praktyki. Tak więc w dobie czasów, kiedy zależy nam na lasach i dbamy i walczymy o nie jeszcze bardziej, właśnie wizyta na tej ścieżce edukacyjnej śladem pracy leśnika da nam głębszą wiedzę i szerszy kontekst, kiedy czasami słuchamy, czytamy różnych wiadomości ze świata. Ale kolejnym ciekawym miejscem, do którego się możemy udać również na terenie Beskidu Sądeckiego, to punkt edukacyjny i obszarowy pomnik przyrody Głęboki Jar w leśnictwie Życzanów, pisanym przez RZ i Y. Chociaż też może być ta wieś Życzanów pisana wielorako, także przez Z z kropką, RZ, może być przez E albo przez Y, tak więc są ogólnie 4 formaty pisania tej wsi, nadal nie wiadomo jak powinno się pisać. Ale może nie mówmy o samym Życzanowie, tylko o tym Głębokim Jarze, ponieważ ten pomnik przyrody jest to część bardzo głęboko wciętej doliny potoku Życzanowskiego. Porasta ją stary, dorodny, ale mocno wyeksploatowany las. Na potoku widoczne są wysokie szypoty, czyli progi skalne. Jego koryto wraz ze skalistym wąwozem i sąsiadującym lasem jest właśnie pomnikiem przyrody wpisanym do rejestru w 1998 roku. Obszar ma długość około 1 km i 7 hektarów powierzchni. Taką samą nazwę nosi również Stara Gajówka w pobliżu dolnego wlotu wąwozu. Obszarowy pomnik przyrody Głęboki Jar częściowo leży na terenie Woli Kroguleckiej, a częściowo na terenach wspomnianego już Życzanowa. Granica dokładnie biegnie wzdłuż potoku. W całości jednak na terenie leśnictwa Życzanów znajduje się Głęboki Jar i właśnie ta wieś już od XIX wieku bywała nazywana Życzanów, Rzeczanów, Ryczanów, Zyszanów. Jest to dość piękna, znaczy jest to bardzo piękna wieś, położona niedaleko Rytra, właśnie schowana w górską dolinę. Doznamy tam na pewno spokoju i również znajduje się tam szlak turystyczny, którym możemy się udać albo na platformę widokową na Woli Kroguleckiej, albo wyjść troszeczkę od północnej strony na Makowicę, która dominuje nad krajobrazem Rytra. I o jak będziemy w Głębokim Jarze, to będziemy również mogli poczytać dużo, dużo więcej informacji o tym miejscu, ponieważ ustawiono tam tablicę informacyjną, z której dowiemy dużo ciekawszych informacji. Tak więc to były te miejsca, które miałem dla Was przygotowane, ale Beskidnik nam się nie kończy. Posłuchajmy jeszcze trochę muzyki. Może teraz klimaty nieco bardziej egzotyczne. Wyjedźmy do Jemenu i posłuchajmy siostrzanego trio zespołu Awa w piosence Ja Shaifim Al-Malik.
i troszeczkę się przenieśmy na te 3 minuty z hakiem w klimat Bliskiego Wschodu i Półwyspu Arabskiego. Tak więc przyjemnego słuchania.

0: Willkommen an Bord.
1: I to słuchaliśmy po niemiecku zespołu Annen Mai Kantereit w takim indie folkowym stylu. Piosenka nosiła tytuł Jenny Jenny, a jeszcze wcześniej byliśmy na Bliskim Wschodzie przez chwilę. Daliśmy się poczuć, wczuć w tym klimacie Bliskiego Wschodu, Półwyspu Arabskiego. To było trio z Jemenu, zespół Ała w piosence Ja Shaifin Al-Malik. Ale nie jesteśmy ani w Niemczech, ani w Jemenie, tylko w Beskidzie Sądeckim. I przypomnijmy sobie, co dokładnie dzisiaj się działo na antenie Beskidnika, ponieważ zwiedzaliśmy Beskid Sądecki, ale nie wędrując szlakami, tudzież odwiedzając konkretne wsie, ale poznaliśmy kilka takich ciekawych przyrodniczo-geologicznie miejsc, które warto zobaczyć. Byliśmy chociażby w Złockiem i w Tyliczu, gdzie znajdują się mofety, czyli suche ekshalacje dwutlenku węgla. I ta w Złockiem jest naturalną mofetą, która bardzo pięknie się komponuje z otoczeniem lasu i zielonej roślinności, która porasta tamte okolice. A ta mofeta w Tyliczu zaś ma ciekawą historię z lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to próbowano tam kumulować białko na potrzeby stworzenia jedzenia dla kosmonautów, ponieważ hodowano tam algi, które oficjalnie miały służyć jako pokarm dla zwierząt, ale że w tamtym czasie był inny ustrój, inne myślenie, tak więc prawda nie do końca jest jasna. Tak więc polecam się wybrać do Tylicza i poznać i zgłębić tą historię tamtych mofet. Byliśmy również w lesie lipowym Obrożyska, jedynym w Karpatach naturalnym lesie lipowym. I tam również znajduje się ścieżka przyrodnicza, gdzie możemy sobie powędrować, posłuchać śpiewu ptaków, zaobserwować wiele chronionych gatunków ptaków i oczywiście podziwiać te lipy, które są tam w bardzo dużej ilości. Również zwiedziliśmy Łopatę Polską i wędrowaliśmy ścieżką ornitologiczną, gdzie możemy co najmniej 20 różnych gatunków ptaków zobaczyć i usłyszeć ich śpiew. Oczywiście bocian czarny będzie takim największym i najbardziej, najłatwiejszym dla nas do rozpoznania, ale będzie tam wiele innych gatunków.

i jest to piękny, atrakcyjnie geologiczny obszar, który warto zobaczyć, a również przy okazji powędrować okolicznymi górkami, ponieważ z Rzeczanowa możemy dostać się niebieskim szlakiem turystycznym zarówno na Wolę Krogulecką i na platformę widokową w kształcie ślimaka, albo idąc w stronę południową wyjść na Makowicę, która dominuje nad krajobrazem Rytra. I taki dzisiejszy był Beskidnik, bardzo właśnie beskidzki i sądecki. Mam nadzieję, że zachęciłem Was, słuchaczy, do tego, żeby się udać w którejś z tych magicznych miejsc i poznać tą przyrodę Beskidu, nie tylko chodząc po wsiach, ale również udając się właśnie i na łono przyrody. Tak więc dziękuję za dzisiejszą obecność i słuchanie audycji. Zachęcam do słuchania kolejnych programów, a na pożegnanie ode mnie zespół z Białorusi Niskis. Będzie mocne, takie rockowo-folkowe brzmienie po białorusku w piosence Niebezpieczna. Tak więc Niebezpieczna i dziękuję bardzo. Trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżden.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 12. Piatnycia 21 marca 1940 samego roku. Chpojty Nowy Torch było piat lemkowskich seł, zaklenionych najdalsze na zapad mecze Polaków. Naszym krajanom z tych seł było bliżej perejty na Spysz w Czechosłowacyju, w takie ruskie seła jak Wielki Lipnik, Folwark, Litmanowa, czym w lemkowskie seła sąsiedniego polskiego powita Nowy Sącz. Nasze seła nowotorskiego powita były odryzane od ostatnich lemkowskich seł w Polsce, no one mali wspólną granicę z naszymi sełami na Spyszu. Niżej my pomieszczamy paru pysem i z odnoho z tych seł nowotorskiego powita i zjawi rok. Pismo dostała Irena Petrykowicz i jej sestra w Detroit, od brata, który żyje do sich por w swoim rodnym seli. Wszym naszym krajanom w Ameryki bude interesno dowidaty się dasz to, jak żyją nasze lemki w tych sełach nowotorskiego powita, jak one czuwstwują sebe medze Polakami i jak Polakę odnosiać jak z nim. W piśmie pod datą 2 lutego 1940 samego roku czytamy: My, z łaski Boga, wsi zdorowy, a powodzenia nasze jak zwykło. U nas zima jest jaszka i morozy sylny. Teraz, kochana sestro, donosymy ty, żeśmy wydali diłku i jak było wysila, to omalezmy duże ruchu i duże zmy się wyczerpali na to. Ale trudno, każdy to perechodyt, jak już dity sód dorosły. I nasz syn, chłop, już dorosły, idę mu na 20 rik, druhomu 14, dziewczyni 12, a najmłodszemu 7 rokiu. To już sme ich trocha odchowali. Ale pysate o tom nic to, bo sama znajesz, jak to jest, kole mały dity to mała sujeta, a jak wekszy, to wekša sujeta, a dziewka mała 21 rik. Jej mąż jest sklepnikom u nas, no on netutejszy człowiek, ma 25 roków, złen wychladat. Wydyć się nam, że przy takom człowieku mało by byty jej dobry, bo nie zaczale życia tak w biednoti jak my. Win jest Polak i z Limanowskiego powitu. Heł teper rozmaitej naród żyje, lem nie wszytok dobry. Niby swój, lem daleko od neho stij. Jednosty medze na mnie, a nasze to jedne sąd Rosjaky, a drugie Rusnaky. No tak, jedne jak i drugie sąd na drugim miejscu w celi. Do podatku, do opłaty i do roboty to wsiady one na pierwszym miejscu, ale do pola, do majątku to nic. Jak prydę pomicz z Ameryki, to nie dadut, bo to Rosyjaka, to inakszej, to wsiady ich odpychają. Ty idy do Rosji, a ty idy na Ukrainę. Najgorsze to, że się poschodyli ochotniki z piwniczno i szczawnicy polskie miejscowosty. I triasu diawirkamy, jak Chrystus herbarnią. Z początku ludy nasze szczuły jedne na drugich i nawet dosti na mene, ale teraz wiedziad, że nasza familia nie woroch. I tu może by ty pomicz, to wszystkie za nami i koło nas. Dużo, dużo luda mnie prosyło, cyby ty, droga sestro, się nie postarała od polskiego konsula w Ameryki o pismo i posłała to heł do kraju, że grunt i budynki naszych amerykańskich ludzi są nieruszalny i właściciel może z tym zariadyty sam. Komu dast, to maje prawo utrymułaty, bo heł nie jeden by używał po swojej rodyni, tak jak swoho już nie ma, a nie dadut mu, bo nit od konsula na piśmi. Tak ja proszę tia w imieniu naszych sąsiedów i swoich ludy, aby spresłała na nasze ruky takie pismo, bo ja się staram, żeby na jar ze mną mał każdy, choć i amerykańskie, ale żeby było utrymowane w rukach swoich. I za własność się staram tych, co mnie powertali z Rosji. Są u nas teper dwa księcy, polski i ruski. To są dwie odprawy, ale Bóg jeden, lemnit jednosty między ludmi. Teraz były wybory do Sejmu i do gminy. U nas na Jawierkach porobili się partii i z polskich ludzi, jedny naprotył mene, a drugie za mną, ale nasze ludy trzymają jednist, bo wszystkie, i ksiądz ruski, i każdy, cy zły i na nas, cy dobry, wszystkie dali na mene swoje podpisy. Aż nam trudno, że mają takie zaufania do mene. A cy perejdu na sołtysa nazad, to jeszcze nie znam, bo jem mał najwece hołosił, aż 110, a druhy mali 1,17, druhy 24 i policja się podpisała za mną. To uwydymy, co zatwierdziat w starostwie. Nasze dity proste jak i my, ale syn muzykant, hraje na harmonii po zabawach. Teper zasnia muczyt, żeby mu nołu kupyty, jak jesteś saksefon, a to jest u nas do Roharicz. My teraz się wynyszczyli wysilom, to nie damy sobie rady z tym, bo dorohitnia okropna. Wszystkiego jest dost, tylko pieniędzy brak. W poprzednią piśmie od samego sicznia 1947 roku pisze tak. Zima u nas bardzo twarda tego roku, wielkie morozy stysły, że bida deperejty. Tolem w chyży się siedzieć, tyle, że się to ty bydlata pokormyć. Tu jeszcze duże trudności budę z osadnikami, bo one nie uznają amerykańskiego pola wcali. Jak tu nic własnytela, to idą na pole i orjut, najbudę czyje chocze. Jeszcze jest taka ustawa, że pole nie śmieje ostaty się u chorom. Wszystko musi być zasijane. To wcale się nie rachują z tym, że dasz to czyje. Gdyby nasze ludy w Ameryki znali i starali się, żeby amerykańsku własnictw na wilno było osadnikam bez wynagrodzenia używaty, to by było inaczej. A sąd takie, że to przyszli z Rosji, to im nie dadu dużywat amerykańsku własnictw, choć mają pełnomocnictwa od amerykańskich właścicieli. To wy się starajcie u konsula polskiego w Ameryki o prawo odebrania swojej własności od osadników, ale dobroho nie musicie płacić, bo teraz daremnego pola jest dost. A i nie znacie, czy długo będzie własnictw, czy potem nie nastanie tak, jak jest w Rosji, bo już widno jest toho, jak daniny i opłaty przechodzą od prywatnej własności. Ja sam dał tego roku podatku i daniny 8 tysięcy złotych. To za to by wnet kupił życia na cały rik, choćby i na grunty nie robił. Dlatego i ty nie przepłaczaj, bo nic się barst w tych czasach oszto byte na polu. W starą piśmie jeszcze od 20 listopada 1946 roku opisuje, kto z naszych ludzi ostał się w Jawirkach i kto z pereselenciów wernął się z Sowieckiego Sojuza. Zapytujesz się, droga sestro, co jest z naszymi ludźmi, którzy wyjechali, a którzy zostali. Na Jawirkach zostało 10 rodzin. Burczak Tymko, Burcz Tomko, Bułak Tymko po Kastyni, Bułak Jan po Tomciu, Bułak Pelachija z Diłką z Karska, Burcz Jan i Ksenia to je Budrycha, a otec pojechał, Matwiej Hołowacz, my, Betelak Ania, Onuszczak Andrzej i Onufer Kurpiak, a powrnuli z Rosji. Wasyl Burdziak po Makryni, Kupriak Dmytro, Bosiak, Jan Garpiak, Kościa Bawysza syn, Majez Niemiec babu, Rosjanku, Krupiak Danyju, spid Drychy, jego syn Janko Sklepnyk, ale on na Szlesku, a na tu. Brajda Jan, ma Olęczynu Diłku, a Olęcia zhynuła w Rosji. Terciak Jan z babą, Janko po Aftanazyi, ale syn się został. I koniak Seman od szkoły, siedzi na Kutach, bo domu nie ma. Hołowacz Hryc z Diłką, a żena w Rosji. I koniak Petro, Foluszniki z babą i Seman, a stary przyjechał z Rosji i umarł od żalu za majątką. To stara jest przy syni na Szlesku, której tam uczytelom. Hnatkowicz Teodor do synamy, Kondratiw Janko, Krupiak Wasyl po fecku, stary wyjechał, ale żena i Diłka tam, lem dwóch wnuki się wernuło, to teper stary służyć w Krostenku. I koniak Stefan Kapraliu, Wasylkowicz Seman, Hnat Salanec, ale sam z jednym synem, a Dity z żeną tam. A z Niemeczyny wernuło do Tryce dosyp, Diłok i chłopciu, to jedny chodzi po drytyarkoch, a dekotry służat. Osadniki jest 55 familii polskich. I sąd dwa księdzy, ruski i polski. Tot maje swoich ludy i swoją odprawę, a tot swoją resztę. Naszych ludy wyjechało mnoho do Kirowohradu na kołchozy, ale jakosy się im nie podobało, to perenesli się ku Tarnopolu, a tam zostało 10 rodyn od nas. Ale listy od tamal to jest z zasanu i tut kiepsko. List idę i pił roka. W maju było prymusowe weselenie tych, że wernuli się z Rosji. To się udało ukryty 19 rodyn. A zabrało wojsko Kseniu i Kozęcia, Kurpiaka Wasyla po Łukaczu z Oziatią i Diłką, Opryszka Wasyla z Sandryczynoho z familią, Tymczała Mykołaja, Surmu Romana z babą, a synowe Sutu. A reszta jakosy się to ukryli i do tego czasu nie czynić. To nie znaty, jak budę na dalsze. Teraz wam donosimy, że ja już nie sołtysą, bo jest osadnik. A to czerez tych naszych ludzi, że przyszli z Rosji. Ale to by dużo o tom pisaty, a nekotry riczy i nie można pisaty.
1: Тяженько на серцю плачу дочі.
0: Ганчова, повід Корлечі. Анна Сокол, Дуркот, в письмі до Бетлея в Нью-Йорку під датом 2 лютого 1947 року пише так. Пишете, брате, же сте ся не вирозуміли з мого листу, що я припоминала ваші слова, як сте били в краю перед війном. Та то було так, як сме їхали на фурі до Грибова, то ви нам казали обоїм свечом, що Росія іще прийде до нас. І ми 15 років чекали на то. І ваші слова споминали ми, коли німці били під Сталіноградом. Але вийшло так, як сте говорили, бо німців завернули назад. A jak było pereselenie, to ruskie delegaty były za 2 tygodnie u nas na bordi. I one nam często mówiły, że drzwi do Rosji nie będą zaperte tak skoro dla naszego narodu z Lemkowszczyny i że można będzie jechać i późniejsze. Jeszcze wam posyłam pisońku, jaką ułożyły nasze dziewczata w okopach na faszystowskiej roboty. Pisońku to tu zapisała sestra Teodora, 16-roczna dziewczyna. Jak okopy my kopale, to o 5 wstawale, a o 6 kału brale i do zbirki pospiszale. Iszcze kału nie wypyle, do łopaty zmy letyle. Jak łopaty zmy zabrale, iszcze krąpacz nam dodale. Jak krąpacze zbierale, to do trojok postawale. Innym w pole zwychodyle. To zmy się bar spomuczyli, nim ci na to nie zważale, do roboty nahaniale. Trioch nad nami wse stojale. Los arbeiten wse kryczale. A my dużo nie słuchali, pomaleńkę zmy kopali. O 10 zmy śnidali, chlip z pilnej zajdali. O 1:30 obidali, znowu o 1:00 zmy wstawali. A na obid była zupa, litra wody, jedna krupa. A jak przyszła ta godyna, ber na plecze wsio naczynia. Koło kuchni postawali i na bloczka zmy czekali. Mykołaj Cyslak, nowosty z uścia ruskoho. Ostatnima czasami ja peredał menażeru karpackoj Rusy riad nowych predpłatników gazety. W redakcji ja uznał, że tam prynymają 10 nowych predpłatników tyżnewo. Wsi one stają cia predpłatnikami karpackoj Rusy, bo dowidali się, że nasza gazeta to tak jakby pismo od rodyny. Po pouczeniu pierwszego numera jeden z takich czytateli zaszł podziękować za to tu gazetu. Ta ja by dawno to tu gazetu predpłatył, kiedyby ja znał, że ona daje się tak lekko czytaty. Ale mene nie było komu o tom poradyty. W podobnym toni wyrażują się wsi czytatele starej nowy. Gazetu uznali duże interesną, bo jeśli już nie pouczać pisma od swojej rodyny w kraju, to tam znajdą drugie pisma, z których nieraz dowidają się i o swojej rodynie, i o swoją seli, i sąsiednich selach, i o ludziach, które byli im dekole znakomy. W toj cile, żeby podzielić się nowościami z kraju i w kraj peredaty nowosty z Ameryki, ja peredaju dejakie nowosty i mysle i z pisma, które było wysłane z uścia 1 marca, a pouczonych w New Yorku 12 marca. Wydarzyki złuczat tak. W Polsce nic niejakich zmin, ani się nie horszat, ani nie lipszat. Nasze pereselenci w Rosji wsi pisma od was i z Ameryki pouczają. Po dakotrych sełach i do nas przychodzą pisma od pereselenciów. Chliba wydno mają dost, lem ze wsim druhym korotko. Teper naszym lemkam lipsze, bo sód nynacze w kupi. Powidają, że to drohobycz ciły w lemkowskich rukach. Teper donoszą, że to dido Mykołaj Humecki pomer 25 lutego seho roku, prożywszy 97 lit. Jakie to dołhe życia 97 lit. Moż widzicie z toho, że to dońka jego pazia była za swaszku na wysilu Andrzeja Cyslaka, to Cyslak 22 lit jak pomer, a otec jego swaszkę dożył w dobrym zdrowiu aż do seho roku. Dla naszych czytateli w kraju albo na pereseleniu peredajemy nowost, że uściane w Ameryki pouczyli paru pisem od swoich rodyn pereselenciów w Sowieckim Sojuzie, od Osyfa Dzioby, Mytra Moskwy, Romana Tkacza i drugich. I z kraju namy były pouczeni fotoznymki z seła Uścia, świży, bobrany w 1946 roku. I poślidnia nowość dla uścianów, że wdoła Olena Doszna z Brooklyna, którą zdorowla muczyło ciłe życia, pomerła w oseny 1946 roku. Dity, Łanio, Melka i Mykołaj żyją w Brooklynie. Oboje starszy, żenaty. Mykołaj Cyslak.

0: opowiem ty bajku. Łanio i jego zdradliwa sestra Hańcia. Żył jeden chłop i miał dwoje dzieci. Żena mu umarła. Dzieci miały imena Łanio i Hańcia. Ożenił się chłop drugi raz. Druga żena się z nim swaryła, żeby win tych dwoje dzieci zabył. Ta winsy podumał. Idu w lis, wozmu tych dwoje dzieci z sobą i tam ich leszu. I tak win zrobił. Piszał do lisa z dzitmy rubaty drono. Wziął z sobą mich i wszturył do niego dzity. Do micha wszmarył tiż kamień. Besiduje.
1: Hańciu i ty, Łaniu. Sit te heł, a ja pidu rubaty drona. Koli narubam, to was zaberu do mił.
0: Człowiek piszał, wyrubał hołus i przywiązał do buka. Hołus furt onego buchat. Dity dumają sobie, że nianio rubat drowno. Przyszła nicz. Łanio wyliz z micha i słuchat, szto tak wdariat. Besiduje do Hańci.
2: Hańciu, nianio już nie rubat drowna i jego hełneje.
0: Dity dali siedziat w michu. Dołgi czas siedziat. Bar spogołodnili i zaczęły się modlity do Boga. Z toho kamienia zrobił się chlip.

Dojeć się ho. Co ty chcesz, dobry nasz gazdo? Ja was choczu za cymboriu. I tak one chodyły szytkę razem po lisach. Bardzo długo chodyły. Raz zastała ich nicz. Łanio nakłał ognia w lisi pigialeciom. Jego przyjaciele polihali w koło niego. Wino sam siedzieć i pecze sołoninku. Z dereła kryczy baba. Pecze pan sołoninku, ta dast mi połowynku. A ja peczu żabku, ta dam jemu łapku. Łanio besiduje. Kto tam hojkat? Ja, baba z prutą. To zła z doliny. Ja nie zlizu, bo się boju, że nie zidiat twoi cymbory. Nie bij się? Nie zidiat cię. Na, masz tot prutyk, dotknij ich i tołdy zlizu. Łanio wziął prutyk, dotknął cymborił i one zderwianile. Baba w tołdy wdaryła Łania żabką i Łania zderwianił. Sama spekła sołoninu i ziła. Na drugi dzień zderwianiłych naszły inczyś buriata. I zajac, i łyżka, i wołk, i medwik, i leł. Każdy i besiduje. To nasze bratia. Medwid radyt. Zajaciu, leć za czarodziejską wodą. Polecił zajac. Letyt zajac, letyt, wydyt gadynu.

Nosyt, zajac, czarodziejsku żywu wodu do lisa, de wszutku jego bracia, daje medwedziowo. Medwid każdomu ciapnął na hołą wody i wszystko zwierjata i łanie ożyły.

żadnej. Teper przyszła czerha na carsku princesu. Car musi dodate swoju diuku. O 12 budą jej tam prowadyty. Łanio obstupył ze swoimi przyjatelami studniu i żdut. Ide cygan, carski słucha. Weze diłku do studni dla smoka. Łanio diłku zatrzymał, cygana z kinmy zawernął. Cygan stanął z boku i smotryć się. Przyszła 12 godzina. Smok zgołodnił, dwycha do hołowu, nie wydyt nycz. Dwycha druhu, nie wydyt nycz. Treciu, nycz. Czetwertu, nycz. Tak dwygnął wszystko 12 do hołowu, a łanio kryczyt. Cymbory moi, berte się za smoka. Zwiry przyjatele dorwali go. Łanio szablą potynał hołowy, odciął 12 języków smoka i schował ich do kuszeni. Carska diłka barsia wtiszyła, że leszyła się żywa. Łanio bardziej się podobał i besiduje mu. Łaniu, ja cię lublu, chodź do nas, minianio, dast ty carstwo. Łanio odpowiada. Jak nie prydu za rik, możesz się oddawaty. Princesa bars się zasmutyła, ależ to ma robyty, koli łanio tak woriszył. Win zobrał się ze swoimi przyjatelami i piszął het. A cygan, kotry stojął z boku, pideszł do zabytego smoka, wziął wszystkie hołowy, zabrał carsku diłku i weze jej domił. Po drodze besiduje carski diłci cygan. Jak ne powisz, że ja jem zabił smoka, to ja cię teper zabił. Carska diłka wystraszyła się i obiecała, że będę besidowaty tak, jak cygan przykazuje. Łanio zaspieszał wędruwaty. Chodził po lisie.

0: За рік приходить зас в тото місто. Заходить до корчми, звідує ся люди. Ми я дріг, як їм був в вас. Ваше місто було бар сумне, а тепер таке веселе. Гей, бо цар свою дівку оддає за того цигана, що забив смока. Ланю йде до дівки. Ona opoznała i besiduje. Ja muszę oddawaty się za cygana, bo nianio takie słowo dał, że kto smoka zabie, to mu carstwo dast. A cygan mi kazał besiduwaty, że to win zabył smoka. Łanio besiduje jej na toto. No, ja prydu do tebe na wesila, zo swoima przyjatelami. Pust nas. Dobri. Besiduje carska diłka. Przychodzi dłania do swoich przyjateli i wszystkich klicze na wesila. Przyszli. Wszystko się bardzo wystraszyli, że tak straszne zwiry wchodziat. A carska diłka wszystkich hostyt, a najbilsze łania. Цар смотриться, же його дівка гостить як усього пана і звірів. Циган тако й злі смотриться, лем зубами скрегоче, бесідує до царя. Няню, смотте, моя молода, уж си нашла як усого пана. А Ланю і його приятеле далі гуляють. Так ся розтанцювали, так ся розгулали, же уж танцюють вже цигана. Медвід бесідує.
1: Цигане, ти є забив смока?
2: Я забив.
1: А даш на то довід?
0: Cygan wskazuje 12 hołów smoka, a Łanio wyjmuje z kieszeni języki. Wszystko to wydet car, a jego dziłka besiduje. Posmotte nianiu, kto zabił smoka. Łanio odciął języki z hołów, a cygan lemtoty hołowy pozberał. Wzrył car, że Łanio ma prawdę, a cygan wszystkich obdurył. Rozserdył się i dał nakaz zwierzętom, żeby go zabyli. Zariadył car, druhe wesila, na ciły tyżden. Łanio powinczał się z jego dziłką i został carią, bo stary car przekazał mu carstwo. Tołdy Łanio besiduje do swojej żeny.
2: Idu wandruwaty. Koli nie wernu się za rik, możesz się oddawaty.
0: Młoda caryjna płacze, nie chce go pustyty. Ale Łanio zobrał się i idę odwidyty swoją sestru. Idę Łanio, idę i dumat. Jak ona za mną duże slez wypłakała do pohara, to daruje jej życia. Jak za rozbijnykom, zabił jej. Przychodzi dwin do sestry, smotryć się w pohary. Za rozbijnykom powerch idę, a za nim slez nema. Podumał sy.
2: Co z tobą robity? Cytia zabity, cyni. Ni, nie zabił. Wozmu cię do sebe.
0: I wziął Łanio sestru do sebe. Prywił jej domił. Żena na ich widok bars się wtiszyła. I tak one duże roki żyły wczesty. Sestra była w łania za służbą. Ale jednego razu, kiedy steliła postiel łaniowy, sestra nakłała pitniom nożył. Łanio na nicz luch na postiel, a na łanio na nicz luch na postiel, a w den ne staje młody car. Ruszaju dnym, win mertwy. Perewertaju dho, a pidne mnoży. Zasmutyle się joho cymbory, płaczut. Nasz gazda chmer. Letyt zajac za żywą wodą. Prynosyt wodu daje medwedziowy. Medwid polał wodą młodego caria i win ożył. Besiduje łanio. Żeno moja i przyjatele, ja jem bardzo długo spał. Ej, łaniu, twoja sestra fajni tobi posteliła. Nawszturiała pit tebe nożył, żeby stynę żył na świci. Łanio podumał sy. Ta ja, sestro, tobie darował życia i tebe wziął do sebe, żeby stynę bidowała, a tu mene zabyła drugi raz. Ne żałowała z ty mene i ja tebe ne budu. I kazał swoim cymboram rozorwaty sestru. Łanio zaczął spokini żyty zo swoją żeną i carstwu waty w swojej derżawie.

jak jem mał, 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak ty ja się nauczę po polsku.

0: Dobry wieczór. Dnes w bibliotece Lemkiłskiej klasyk, trzeci rozdział opowiadania Władimira Chylaka z tomu powieści opowiadania Pod nahołówką żażda serdec. Rozdział trzeci. Jakie prekrasne rano! Zachoplał się Julian w czasie prochulki. Słoneczko tak łaskawi nas ochryłat, jak serdeczna matir, kotra ne chotiaczy budyty swojej dityny, lechki jak witryk pociłunok na jej gamboczku składat. Kapli rosy drymlacze na kwitoczkach chrali swoima kolorami i odbywali odsia chory różnorakich wozdusznych śpiwakił. Zdawałoby się, że wadyli się z osobą o perszoriadnist swoich ptasiaczych dariów. Neprawda, hryń? Poetyzuj dalsze, promymrał jem. Nie chcę twojego nastrojenia swoima prozaicznyma pochladami buryty. Ty jest człowiek bez czucia, komentował Julian. Twoje serce nie je w syli poniaty krasoty przyrody i sławyty z nią jej sotworytela. Dnes przyroda podibna do dziewczate, kotre rychtuje się do wesilnocho wincia ciło mudrenne wnutry, ale żełajucze płamennoj lubowy. Wszystko się weselit. A ja? Ja dneska jem wyniatkom serec otworynia. Czomże tak? Zwidał jem z zaczudowaniem. Kto ty, borony, dnes byty wesołym? Śmijaty się, a nawet kozaczka sy skresaty na tym czudeśni pres przyrodu utkanym kobercy. Besidujuczy twoim niemieckim językom. Z jakiej przyczyny masz dneska byty smutny? Julian nadumował się przez jakiś czas. Kole ty wyłożył przyczynu mojego schnoblinia, to napred znam, że mnie wyśmijesz za to, że jest człowiekom bez czucia. Ne w syli jest mnie zrozumity. Ale że na śmiszkę z mene ne perszyna, prowok jem do nich. Jak czerwak do chrinu, za to posłuchaj. Dnes zawładiło mną jakise dywne poczucia, jakiś tysk i nepek sercia, tak jakby bojało się ono czochosy neżda noho, lysza ju czocho piatno. A moja dusza tak jakby perewydowała jakisu podiju, kotra powinna zrobyty zworot w moim życiu. Za toś widał im się tebe dneska cywiryż w peredczutja. Rozośmijał im się w hołos, ale skoryćko perewał jem mi śmich, bo przyszło mi na dumku worożbyctwo staroj Fewdorychy. Czom ne śmijesz się dalsze? Zwidał Julian. Znasz, przyjatelu, odpowiedział jem wymieniajuczo. Twoja besida, a boli przereczy, twój duchowy stan nie je tako choroda, że trzeba się nim weselity, bo win rozbudzać spiłczutia. Dziękuję za szczeru dumku. Inczoj nie spodziewał im się od człowieka, w którym tołcze się serce odrodne, jakby kamienne, o które wszytkie wnutryszni smutki bez uśpichu odbywają się jak woroch ościnu. Ale nie smotriaczy na to, to uwier mi, że peret czuwam. Ba! Nelem peredczuwam, a wirjów to, że dnes sztosy niezwyczajne siami trafyt. Och! Po tym zakliku chwatył się ruką za hród, poblit, zaper oczy i proszeptawszy słowa Buż się stało? Chpał bez łady w moi ramena. Prestatu nespodiwanu przychodu takiem stratył prytomnist ducha, że one skoro wzryłem jak dwie żeny od perszocho pizrinia wytno, że wyższego stanu przybliżyły się do nas. Wychnuwszy oczy, proszeptał jem lem słowa. Rady Boha wody! Młodsza z nich poleciła lekkim krokom za wodą, a w tym czasie starsza, ba, takoj dobry pitstarena, z zainteresowaniem wzerała się w nas przez binokl. Prekrasny młodenec, model Apolla. Podobnej sytuacji lepszy nawet aktor w paryżskim teatrze nie oddast. Takie uwagi wysłowluwała jej błahorodnist, albo może nawet wysoka błahorodnist, kole nie znał jem, co z Julianą poczaty. Jak znat ja nie był jem i szczelikarią, złożył jem holem lekko na trawie i smotrył jem się na necho bezradni. Jego lice było mertwo blide, ale nawet no było po nim niejakoj bolizny, choć korczą zatysnęna na liwi i chrudy ruka mogła tomu pareczyty. Koleby nie ledwo czutny jego dych, możby podumaty, że heł leży woskowa figura. Dozwolte, pane, zniaty mu chustu z szyi i popustyty kołnir koszeli. Poczułem myło zwuczny hołos pomicznyci, że jak raz pidyszła. Wydyło się mi, że przy zwuku tych sliw tiło Julijana jakby kus wzdrgnuło. Hołołu kus wyższe, proszę mu pitrymaty, komendrowała neznajema. Ja z powinowaniem prostoho żołnierza naproty swojego generała mechanicznie wypełniał jem wszystkie jej rozkazy. Pak ona zaczęła mokrą chustką nateraty wysk Julijana, koli jej towaryszka przy tym wszystkim zachowywała się neutralni, nie beruczy pit uwahu toho, że od czasu do czasu prez binokl na nas pizerała, albo od nechtinia ziwnuła. W kińcy powiła z netterpely wistiu. Andziu, se tą, chodmę. Słucham was, uż idu pani grafinio, uż przychody dosia. Dopowiła ona, obernuwszy się gumi. I zaprawdy, słaby rumianec zaczął rozlywać się po lice Julijana. Tołdy duch wstupył w mene, wstychnął jem paru raz posmotryty na niu. Młoda, newece jak wisemna cetlitnia i czariuna. Taki był rezultat mojej korockoj obserwacji. Podjakuwał jem hrecznyma słowami, których jak filozof musił jem się nawczyty, moi neznajemi za jej życzliwu pomycz, ale ona nie bars obertała uwahu na moi sztuczni złożeny frazesy, lem posmotryła spiłczującym zorom na Julijana i poleciła za panią grafinią. Koli jej dochnęła, jeszcze raz obernęła się i o chwilę już ich nie było widno. Schowali się ze swoją towaryszką za płotą. Neodołcha Julian otworzył oczy i głęboko zbychnął. Dejem, co mi się stało? Żwidał słabym hołosom. Ja bym chotił doznaty się toho od tebe. Sam powinien jest lipsze to doznaty. Wirysz teper w perec czutja? Żwidał win w miste od połidy. Czudny z tebe człowiek, przyjacielu, powił jem. Ty byś chciał, żebym wypadok, kotryj każdego dnia trafy ty się może, za ważną podiju uważał. Na pewno terpysz na nestrawnist, jeśli je spał, Stał z bolaczką hołową, za to mi jest lekko pereczuwaty, sztof o morok wpadesz. I na tym chneska kończymy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Co było dalej, to znate się już o tyżden. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.
1: Miałem sentyment do takiego wiersza. Pisałem go w Szwecji. I domo w świecie jeszcze w rokach dawnych. Tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znów mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sundu. Jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, крилами затрепотав і гмер. А коли нічка згустне, втихне, зітхнеш, і думку вертаючу діганяв будеш дармо, що твій вимріяний світ, велика казарма.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt Minuła, 20 hodyna. Wysłuchali sme nowyn. Pak wysłuchali sme wstupnego dżingla, pierwszej śpiwanki i teper. Czujete mene dokładniej. Zaczynamy naszą audycję, która bude trwać jeszcze przez hodynu z kusoczką mniejsze, bliższe do 21.30. Budu z wami na anteni, budu wam puszczaty muzyku w różnych językach, w różnych muzycznych stylach, którym mniejsze, bliższe tykają się etnicznej muzyki, muzyki world, światowej muzyki, no różnych takich przyjemnych dla ucha style. No a zaczęliśmy właśnie śniechneśni od tynok, od muzyki po fińsku. Czuliste fiński język. To był ensemble Arpa i śpiwanka Pidna Hołowką Hałki. Pered name bude dalsza muzyczna pererwa. Prodążamy muzyczną podoroż prez świty, prez derżawy, prez języki. Bude po anglicku teper pererwa, ale pierwszy ensemble, jaki poczujemy, no dobry, sud on z Ameryki, to jest ensemble Beirut i śpiwanka Pidna Hołowką Nant. Jak takie miasto we Francji. Drugą śpiwanką to będzie utwór ensemblu Dubioza Kolektiv, który pochodzi z Bośni i Hercegowiny. One śpiewają też po angielsku, ale z takim bardzo silnym słowiańskim akcentem. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką No Escape from Balkan. I o kiłko to ta śpiwanka pierwsza od ensemblu Beirut będzie taką spokojną, przyjemną, kustaką w klimacie country. To ta druga z Bośni i Hercegowiny. To będzie bars mocny rytm, to będzie taka rockowa nuta. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zatem posłuchajmy tej muzyki, a pak wracam do was z dalszą besidą.

Słuchali z ansamblu Dubioza Collective i śpiwankę pidnachołówką No Escape from Balkan. To był ansambl z Bośni i Hercegowiny. Rańsze czuli ste ansambl z Ameryki, Bejrut, tak nazywają się to ty murzy, a śpiwanka, jakujem wam pustył, to mała na hołowok Nant. Drochy słuchaczy, chneska już prawi, że połowa żołtnia. 14 tydzień żołtnia 2023 roku. No mirchneśnioho odtynka to 1256. No i chneśni den jest już 287 dniom toho roka. Mamy 42 tydzień, a do Sylwestra leszyło nam się 78 dny. I chneska don już taki był krótki w Warszawie. Trwał 10 chodyn 45 minut. Schid sancia był o 6.59, zachid 18.44. Den chneska jest korotszy od dłuższy od najkorotszego dnia wroci o 3 chodyny i 3 minuty, a korotszy od najdłuższego dnia wroci o 6 chodyn i 2 minuty. No i jeszcze tak 11 dni mamy dokładniej do zmiany czasu z litniocho na zymowy. Tołdy już to te zachody sącia budut nie po 18, ale już po 16 chodyni. Zatim już poczujemy, że tot den osobliwo po południom już robić nam się korotkę. No a ciły czas jeszcze budut nam tak korotszyty nam się to te dny aż do zimowego sonce stojania, do kotroho mamy jeszcze 68 dny. A teper idźmy dalsze z muzyką. Posłuchamy może Dasz to po Łemkiwskie. To budut dularowy bracia i śpiwanka pidnachołówką Dunaju, a pak poczujemy gościu pałku i śpiwanku pidnachołówką Sritka. Zatim posłuchajmy tej muzyki, lieszam was na paroch minut i wartam po muzyczni pererwi.

Tyrwat program tri świty, by si duje wam Jakub, Zygmunt i wernule sme po muzyczni pererwi, słuchali ste dwie śpiwanki po łemkiwsky. Peret filką to była Gosia Pałka i śpiwanka pidna hołowką Syritka. Rańszy czula, czuli sme dularowy bracia, taki ansambl zas i to była śpiwanka pidna hołowką Dunaju. Drodzy słuchacze, 14 toho żołtnia oczywidno mamy i praznujemy dajaku riczniciu urodyn albo smerty, kotroho ważno, kotrohosy ważnoho dla rusyńskiego naroda, dla żyteliu Łemkowyny, Priaszyłskojcy, Pitkarpackoj Rusy. No i chneska wspominamy Juryja Kaumana Żadkowicza. Po maďarsky win oficyjno nazywał się Żadkowicz Dzirdzi Kalman. Wrodził się 14 żołtnia 1855 roku w Unchwari, to udyśnie oczywidno maďarskie królestwo. W mer 25 wereśnia 1920 roku w Strojni to była już to udyśnia Czechosłowacja. Juryja Kaumana Żadkowicza pamiętamy na Pitkarpackiej Rusy jak grekokatolickiego świaszczennika, historyka, pisatela, zanymał się win etnografią i tłumaczył. Co ciekawe, był win tiż stryjom Chrychoryja Żadkowicza, kotroho weloch znało jak gubernatora Pitkarpackiej Rusy. No ale tiż chneska 14 żołtnia to mamy paroch świat. I choć już pro jedno powisty, świtowy den normalizacji chneska mamy. Chneska takie właśnie kus interesujące to świato. Jest to nachoda, żeby docinyte robotu tysiaczy ekspertiów z ciłoho świta, kotry tworiat, rychtujut, rachujut, riżne, medżenarodne normy. Normy w fizyci, normy w inżynierii, normy w medycynie, i tak dalsze. To zawdzięki normom nasz świt jest w dajakim poriadku, możemy powisty. Bez ludy, kotry tworiat międzynarodne normy, no to i na premier komunikacja między ludźmi albo kompatybilność maszyn byłaby bardzo skomplikowana. Zatem, no może sąd posered nas, posered was, drogi słuchaczy, ro osoby, kotry pracują przy międzynarodnych normach w różnych czastach życia, tak może upowisty, no to wszystko dla was najlepszego chneska właśnie mamy świtowy den normalizacji. Ale to jest świato, pro kotre tak niewielo znat i pamiatat, ale 14 den żołtnia w Polsce osobliwo jest pamiatany jak den nacjonalnej edukacji i choczu bilsze pro historię toho świata wam powiste o paroch minut. Posłuchajmy po klaszto Igora Kucera. To bude śpiwanka Kupało się dziwcza, a pak poczujemy instrumentalny utwir od ansamblu Kwartet Galicyjski. To bude utwir pidna hołowką Świeci Słonecko.

Słuchali ste kwartetu galicyjskoho. To cztery dziewczata z Beskidiu, kotry hrajut na smyczkowych instrumentach. Słuchali sme utworu pod nachołówką Świeci Słonecko. Rańsze perd tym utworom, to słuchali sme Igora Kucera i śpiwankę pod nachołówką Kupało się dziewcza. Jakiem powił już przed przerwą, no właśnie, chneska jest Den Nacjonalnej Edukacji, ku zbilsze proto to choczu wam zdradyty. Jest to oficyjne świato w Polsce, jest to świato edukacji i wyższej edukacji, kotre było zaklekane w 1982 roku. Tołdy było określone ustawą o nazwie Karta Praw i Obowiązków Wczytela właśnie podla zapisów w tej ustawie, to świato nazywało się Den Wczytela. No ale po 10 rokach, w 1982 roku, na mocy ustawy Karta Wczytela, już tot den 14 żołtnia praznujemy jak Den Nacjonalnej Edukacji. No ale ciły czas tak naprawdę medże ludźmy, to świato jest, funguje jak Den Wczytela. No a dokładnie chneska 14 żołtnia, bo jest to riczny cia woznykania, zaklikanie Komisji Nacjonalnej Edukacji, kotra była stworzona z inicjatywy Korola Stanisława Druhoho Augusta Poniatowskoho i to ta komisja była zrealizowana Sejmom Rozbiorowym w dny dokładnie 14 żołtnia 1783 roku. Tołdy iż czy kole to Polska była na mapach Europy, właśnie bardzo ważne nowe ustawy wchodyły w życie, no i medzy inczyma właśnie wozniknęła Komisja Nacjonalnej Edukacji. Możemy powiedzieć, że to był taki pierwszy organ, który produkował te jak normy toho, jak wczyty, czoho wczyty, w jaki sposób, jak organizowaty edukację. No ale znamy, co się w dalszych rokach podijało, jak idę pro historię Polszczy, to ta komisja dołcho nie radyła, ale to, że była zaklikana, to jest bardzo ważne i praznujemy totu datu, koli była zaklekana do chneska. No i tylko może tak krótko wam im powił lempro Den Nacjonalnej Edukacji, oczywiedno wszytkim wczytelam tiszu łemkiwskoho języka w Polszczy mnoha jalita i wszytkoho najlipszoho, żeby z te male syly robyty dalsze to toż to robyte, żeby i młodeż była bardzo przyjemnym partnerom do roboty, no i i żeby wszystkie okremne riczy, jak szkoła, jak organizacja roboty, toho wszystkoho, żeby nie niszczyło was tej energii i pasji do wczynia. No, to tylko slił od mene, a teper muzyka. Posłuchamy ansamblu Micro Music, to będzie śpiwanka po polsku, pidna hołowką, nie umiem tańczyć, a pak puszczu wam Otawa Jo i śpiwanku pidna hołowką sumieckaja.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata, w czulem Kimskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle cały czas, powiem wam, że naprawdę fajne ma te audycji, fajne ma te muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

Wertam do was, drochy słuchaczy, po korotkiej muzycznej pererwi. Słuchali ste peret chwilką ansamblu Ottawa Jo. To była śpiewanka Pidna Hołowką Sumieckaja. Rańsze słuchali ste ansamblu Micro Music z Polszczy, dokładnie pochodziat one z Wrocławia. To była śpiewanka Pidna Hołowką Nie umiem tańczyć. No i teper kraśni was proszył na małą podorosz do Zakutyny Świta, jaką sód Malediwy. No chneska chwyla za wychladą je taka, no kuspłana, je studeno, je już osi, nie żołten, je już temno, kolywam besiduju. No i to właśnie dobra nachoda, żeby dasz to powisty wam, proda jak u drżawów, kotri majut barz welosącia, jest teplo i egzotyczniej możemy się da jak no poteplyty od toho. Malediwy, a dokładni Republika Malediwiu, je to drżawa, jaka nachodzi się na 26 atolach, koralowych atolach w południowo-zachodniej części Indyjskiego Oceanu. Je to drżawa, która nachodzi się najniżej nad morą. Je to też najbardziej, możemy powisty, rozdzielone wodami, tak terytorialni, najbardziej rozdzielona terytorialni drżawa na Zemlę. Kotra ma je wieloch problemi z to tym, że Riven Moria pidnosyt się i no właśnie jest ryzyko zaliwy to tych Malediwiu. No ale doznamy się paroch ciekawych faktiu, tykajuczych się to i derżawy. Powiem wam osnowne fakty związane z geografią, jak i tiż kus liczy takich związanych z kulturą, religią, cy tiż z parlamentem. No ale od początku. Malediwy mają swoją stoliciu, mają misto, swoją hołowną metropolię, jest to misto o nazwie Male. Na Malediwach besidują w swoim języku, jaki nazywa się malediwskim. Walutą na Malediwach jest malediwska rupia. I to nam wkazuje to ta rupia, że Malediwy mają wielo spilnoho z Indiami, zo Sri Lanką i właśnie tam żyją ludy, kotry sud należat do tej, powiedzmy, że indyjskiej kulturowej zony. Na Malediwach żyje bilsze jak 500 000 osób, ale żyją na bardzo małej powierzchni, bo je to 300 kwadratnych kilometrów, 26 ostrowiu i 300 kwadratnych kilometrów. Je to bardzo mało. No i to teren to nachodzi się na takim porowatym, koralowym koriniu i na ciłej obszyri drżawy nie je ani jednej riky i ani jednego ozera. Najwyższą toczką, taką naturalną toczką jest diuna na ostrowie Vilingili i ma je to ta diuna wysotu 2,5 metra nad morą. Teper to ta diuna już tak w ciłosty nie jest zachowana chneska, bo to ta obszar, gdzie ona była, to jest już zabudowana. Ale znamy, że tam istnuwała. No i ostriu Vilingili jest ciły czas i jest tam berech, gdzie tam właśnie nachodzi się takie krasne diuny, newelyky, no mają one właśnie w okolicach 2 metrów nad morą. Średnia wysota zemle, wysota gruntu nad morią na Malediwach to jelem 1,5 metra. I to robi z Malediwiu najbardziej płaskim

najbardziej płaską dzierżawą świata. No, zatem jest to faktyczny problem dla Malediwiu, dla też własne Malediwiu, żeby no boryty, da jak no diaty protyw diaty tomu, że Riven Moria pidnosyć się, no i jest ryzyko, że bude totalna zaliwa tej drżawy w buduczych dekadach. To jeszcze na wszystko pro Malediwy, jeszcze choczu paroch liczy wam powisty, poklasz to posłuchamy muzykę. Pered namę Pacora Trio, zo Słowacji to bude utwir pidna hołowką, idem.

To był ansambl Pacora Trio i utwór Pidna Hołowką Idem Idem. Dorochy słuchaczy, tyrwat program tryświty i besiduje wam Jakub Zygmunt peret pererwą zaczął jem besiduwaty wam pro Malediwy. No tak kus mały wykład. Po prostu wam roblu tak jak w każdym odtynku mojej czasty trioch świtił, w każdą seredu, w każdą piatnyciu właśnie możete poczuty posłuchaty pro dajaku derżawu, pro kotru tak sztodedni to veloludy nebesiduje. No i kneska sme na Malediwach, najbarże płaski derżawi świta. Malediwy sud dawniejszą kolonią, nezależnist od Wielkiej Brytanii, bo była to brytanska kolonia, nezależnist była ohołoszena 23 lipca 1965 roku, a w 1968 roku derżawa była perekształcena w republiku. Co ciekawe, jak idę pro obrady, jak idę pro striczy riadu własty derżawy, to w żołtny 2009 roku prezydent Mohamed Nasheed razem z ciłym gabinetom zorganizował pierwszy w historii pidwodzianu striczu, własty striczu riadu na chłuboti 6 metriu. To był oczywiedno taki, możemy bardziej powisty performance, który mał na cile to, żeby wskazać z jakim ryzykom i z jaką zachorozą miryt się to ta derżawa, że Malediwy sud w dajaki nebezpeci. Własny Malediwi realizują taki program Safe Island Program, tak po angielsku nazywa się, i one po prostu sztuczni budują dosypują gruntu zemle na wybranych ostrowach, tak żeby zbilszyty wysotu ostrowił o 2 metry, żeby ochoronyty to te ostrowy peret zaliwą. A tyż ciekawa rzecz, jak idę pro Malediwy, to tak przyzryjmy się religii, bo Malediwy kojarymy jak taką derżawą, egzotyczną derżawą, gdzie możemy politaty, pożyty sobie przez tyżden albo dwa tyżny w hotel, smaryty się na plaży, i odpoczaty generalni. Ale nie znamy tak czasom inczych stron życia w takich derżawach, a na Malediwach jest jedna religia dozwolona i jest to sunnicki islam w ryti szafickim. No, zapamiętajmy, że sunnicki islam. I zgodnie z konstytucją bilsze jak 99% chramadzianiu, żyteliu Malediwiu jest właśnie muzułmanami. Czy nechociat, one musiat być muzułmanami. No ale tak naprawdę historia Malediwiu i tej religii to jest dłuższa jak tot islam, bo przed islamską epoką to Malediwy były pity wlejaniom buddyjskiej kultury. W zabytkowym budynku Nacjonalnego Muzeum w Male są zgromadzone artefakty z peredislamskiej epochy, w totem też na premier buddyjskie rizby z 6 stolicia. Zatem 1500 roku temu żyły dajakie kultury na Malediwach i to nie byli muzułmany, ale właśnie dajakie osoby, które wyznawały kult Buddy. No tylko może pro Malediwy to tak bardzo ostrożnie pro paroch tem jem wam powił, a teper to może powiem, jaka bude muzyka, a bude po litowsku i po latyszsku, taka kooperacja dwóch ansambliu, Petunia, to są dziewczata z Litwy, a Tautumeitas to ansambl z Latwii. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką Tamsia Nakti, to bude premiera w trzech świtach, pierwszy raz puszczam wam właśnie to tu śpiwanku, zatem słuchajcie bardzo dokładnie. No a po muzyczni peredwi wertam jeszcze do was na paroch minut.

skończyła się muzyczna przerwa, a pusty ujem wam nowu śpiwanku. Pierwszy raz na anteni Lem FM dumam, a pierwszy raz na pewno w trioch świtach w mojej czasty. To była kooperacja litowskiego ansamblu Petunia i latyszskiego ansamblu Tautumeitas. Słuchali ste śpiwanki Tamsia Nakti. No a chcę wam przypomnieć, drodzy słuchacze, że już neodoucha bude wertaty obzerać przyrody. To dokładnie bude wertaty w piatnyciu 30 żołtnia. To gdy bude pierwszy odtynok nowej serii obzeracza przyrody. A proszę to bude by się w nowej serii pro geologium. To nie budu was brat na konkretny ekskursji, desy tam po rezerwatach i gadaty wam pro jakie konkretne przyrodne czy atrakcje, ale budu wam besidowaty pro osnowy geologii, żebyście znali po prostu samemu, jak smotryt na skały, czym je geologia, czym je skała, czym je minerał, jakie są trody skał i tak dalsze, to wszystko będzie w najnowszej serii. A po klasztor jeszcze przed nami muzyka, posłuchamy ansamblu Stare Dobre Małżeństwo Teper, to będzie śpiwanka oczywidno po polsku, pidna hołowką, kompresja ciszy.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym szumem.

0: Słuchaliście poślidnie śpiwankę w chnesznym odtynku programu Tryświty. To było stare dobre małżeństwo. Ansambli, jaki kojarzymy z wielok śpiwanok, takich kultowych jak w Leluchowi, Myła i tak dalsze, i tak dalsze. No możemy to ty na hołowkę po prostu jak z, no, strilaty to ty ma na hołowka, myślisz, nie ma. No ale teper to słuchaliśmy takoj już spokojne śpiwanki, ballady na sam koniec dnia, tak na dobranicz. To była kompresja ciszy. No i tisz tym samym, drogi słuchacze, praszczam się. Dziękuję wam serdecznie dneska za prysutnist, żeście mnie słuchali, żeście byli ze mną na anteni. No i szto, czujemy się odwadny w piatnyciu 16 żołtnia. No i budę tisz tak jak wse. Budę besidy związane z konkretną datą, z konkretnym dniem, bo tu zdradzaty, jak świata praznujemy, jak liczny ci mamy i tak dalsze, ale i też oczywidno pojechamy do dajakoj dalszej derżawy, ze świta budu wam besidłaty pro interesujące fakty związane właśnie z różnymi zakutnami naszej krasnej planety. Zatem to już wszystko z mojej strony. Dziękuję wam serdecznie, żelam wam przyjemnej reszty dnia, reszty weczera. Ostante zdorowe, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Tryświt weczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Tryświty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Głowni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów,
1: nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

jak jem mał, 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska, trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi mówił, tak ty ja się nauczę po polsku.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo barż mia bolet. Im piszą. I jeszcze barża bolet.